Wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

0: Radio Jura. W kalendarzach piątek, 12 dzień czerwca, na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was na poranne wiadomości.
1: Zaczynamy od konfliktu na Bliskim Wschodzie. Agencja Reutera donosi o irańskim ataku na statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormuz. W kierunku okrętów Teheran miał wystrzelić kilka dronów. Według agencji zostały one zestrzelone przez amerykańską armię. 2-0 Meksyk wygrywa z Republiką Południowej Afryki w meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Bramka dla gospodarzy padła już w 9 minucie spotkania. Od początku drugiej połowy Meksykanie ruszyli po kolejne gole. Drugą bramkę udało się zdobyć w 67 minucie. Co ciekawe, w tym meczu padły aż 3 czerwone kartki. Meksyk po raz 8 w historii rozgrywał mecz otwarcia i wygrał go dopiero po raz pierwszy. Sejm przyjął ustawę zakazującą patostreamingu. Chodzi o publikowanie materiałów, w których prezentowane są treści wulgarne lub brutalne. O szczegółach Kacper Wróblewski.
2: Czynami zabronionymi według ustawy są m.in. umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, wolności, wolności seksualnej, obyczajności, rodzinie i opiece lub popełnione z użyciem przemocy, znęcanie się nad zwierzętami lub zabicie ich, naruszenie nietykalności cielesnej w sposób prowadzący do poniżenia lub upokorzenia innej osoby, a także działania dotyczące organizacji gier hazardowych. Za ustawą głosowali niemal wszyscy posłowie, przeciwko była niemal cała Konfederacja, ugrupowanie Grzegorza Brauna i były poseł PiSu Janusz Kowalski. Teraz ustawa trafi do Senatu, a następnie na biurko prezydenta.
1: Chciałbym, aby do Sejmu pod koniec roku trafił również projekt ustawy w sprawie podatku cyfrowego, mówił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Jak przyznał, nie ma co do tego zgody nawet w samej koalicji.
3: Dlaczego inne państwa w Europie mogą korzystać i nie wprowadzają sobie takiej inżynierii finansowej wyprowadzającej te pieniądze, a Polska na to pozwala? Czas skończyć tym. Podatek cyfrowy to podatek sprawiedliwościowy od zysku wielkich korporacji, które tutaj na naszych użytkownikach, czyli na Polkach i Polakach, zarabiają, a pieniądze za granicę wyprowadzają.
1: Minister dodał, że big techy płacą już podatek cyfrowy we Francji, Hiszpanii, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Czy prawa pasażerów linii lotniczych będą lepiej chronione? Jest propozycja unijnych przepisów w tej sprawie. Szczegóły znak Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: Wypracowany kompromis utrzymuje prawo do odszkodowania po 3 godzinach opóźnienia i uznaje awarie techniczne za powód do wypłaty rekompensaty. Dodatkowo nowe przepisy gwarantują darmowy bagaż podręczny, zakazują anulowania powrotu przy niestawieniu się na lot w jedną stronę i zakazują pobierania opłat za miejsce obok opiekuna dla dziecka do 12 roku życia.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: To będzie dość kapryśny dzień, jak zapowiadają synoptycy, ale po kolei. Zaczynamy od temperatury teraz. Najcieplej w Tarnowie 12 stopni, najchłodniej w Jeleniej Górze 4 stopnie, czyli dość spory rozrzut w naszym kraju. Generalnie zachód chyba nieco chłodniejszy. U nas wyniki jednocyfrowe w większości, ale temperatura powoli zacznie rosnąć. Ale nie będą to temperatury bardzo wysokie. Bliżej 20, no raczej poniżej tej granicy. Do tego jeszcze czeka nas dzień ze zmiennym zachmurzeniem, a także z przelotnymi opadami deszczu, czyli nic nowego. Ciśnienie w miarę stabilne, biometr nieco się poprawi do stanu obojętnego.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
8: Anna Kruszewska, podsumowanie tematów, o których mówiliśmy w wiadomościach Radia Jura. Częstochowska policja podsumowała ogólnopolską akcję Poszukiwane. W ciągu 2 dni mundurowi zatrzymali 14 osób, które ukrywały się przed organami ścigania. Wśród zatrzymanych są 2 osoby poszukiwane listem gończym, a 11 kolejnych to osoby, wobec których sądy wydały nakazy doprowadzenia do aresztów śledczych lub zakładów karnych. Jedna osoba była poszukiwana jedynie w celu ustalenia miejsca pobytu. Wśród zatrzymanych znalazł się także jeden obcokrajowiec. Policjanci podkreślają, że wielu poszukiwanych często zmienia miejsca pobytu, unika kontaktu z bliskimi, a nawet podszywa się pod inne osoby. Mimo to nikt nie może czuć się bezkarnie. Ruszyły zapisy, dlatego już teraz zaznaczcie w kalendarzu datę na koniec wakacji. 30 sierpnia przymierzamy się do kolejnej edycji imprezy sportowo-historycznej niedaleko Częstochowy. W przygotowaniu jest 8. bieg pamięci bitwy pod Mokrą. Do uczestnictwa zachęca pomysłodawca imprezy Michał Zaremski, który zdradza też tegoroczne nowości.
9: W 8. edycji po staremu, bo wszystko nam się sprawdza i uczestnicy są zadowoleni, dlatego standardowo 10 kilometrów, biegi dziecięce na dystansach 200, 400 i 800 metrów oraz bieg strażaka, czyli ten na 998 metrów. W tym roku przenosimy go po biegu głównym, bo wiele osób podpowiadało, że jest niezwykle widowiskowy i warto byłoby go właśnie po biegu głównym poprowadzić. I nowość w tym roku, czyli kategoria służb mundurowych. Robimy odrębną klasyfikację, czyli najszybsza kobieta i najszybszy mężczyzna w kategorii służb mundurowych, więc zapraszamy.
8: Służby mundurowe będą startować na trasie głównego biegu na dystansie 10 km. Mundurowa odsłona rocznicowego biegu historycznego ma szansę zostać na stałe w programie imprezy.
9: Jeśli to nam się w tym roku przyjmie, mam nadzieję i wierzę, że tak, to w przyszłym roku zrobimy rozszerzoną kategorię już mundurowych, czyli pełne podium. W tym roku najszybsza kobieta i najszybszy mężczyzna mundurowych. Strażacy, wotowcy, żołnierze, policjanci, służba ochrony kolei, straż miejska, nawet CBA zapraszamy do Miny Miedźno w Mokrej pod Częstochową, także śmiało przybywajcie, startujcie i korzystajcie tak naprawdę z aktywności ruchowej, która jest bawienna dla naszego zdrowia.
8: Na niemal 3 miesiące przed zaplanowanym startem warto zapisywać się i rezerwować udział w biegu. Zrobimy to online.
9: Zapisy już ruszyły, także można wchodzić na stronę Atelier Sportu, bądź wpisywać w Google, tam wszystko macie, zapisujecie się, wybieracie oczywiście pamiątkową koszulkę, zarówno dla siebie, jak i dla dziecka. Jak co roku, po raz 8 gmina Miedźno wraz z Jest Lepiej działamy razem od 8 lat. Jesteśmy zadowoleni, co najważniejsze, zadowoleni są nasi uczestnicy, a mieszkańcy gminy Miedźno i Mokrej nie wyobrażają sobie, żeby tego biegu miało zabraknąć, także bardzo się cieszę jako organizator. No i zapraszamy całymi rodzinami.
8: Zapraszał Michał Zaremski. 8. bieg pamięci bitwy pod Mokrą w gminie Miedźno odbędzie się 30 sierpnia. Impreza jak zwykle poleca Radio Jura. Zamiast wyrzucaj, naprawiaj i daj drugie życie swoim przedmiotom. Zachęca do tego częstochowska fundacja Myśl Zielono. Cyklicznie organizuje mobilną Akademię Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Przy tym edukuje i uświadamia, jak skutecznie wydłużyć życie codziennych produktów. Pomysłodawcy tych ekodziałań zachęcają nas wszystkich do kreatywnego upcyclingu.
10: Przede wszystkim zwracamy uwagę na to, żebyśmy dokonywali świadomych decyzji i świadomych zakupów. Przekonujemy o tym, że lepiej jest naprawiać zamiast wyrzucić. Pokazujemy również, w jaki sposób można dawać drugie życie produktom, czyli upcycling. Nasze pralki, franie, które są zmienione w piękne kwietniki. Te zdjęcia można również zobaczyć na naszej stronie internetowej i mediach społecznościowych, ale to jest wspaniały przykład tego, w jaki sposób można dać drugie życie elektroodpadom.
8: Wyjaśnia Beata Stala z Fundacji Myśl Zielono. W prosty sposób połączymy ekologiczne nawyki z realnymi oszczędnościami dla domowego budżetu, podkreśla rozmówczyni Radia Jura.
10: Nakłaniamy do ponownego użycia, do tego, żeby dzielić się produktami, żeby przekazywać je komuś innemu, dla którego ta rzecz może być cenna. Poza tym są takie bardzo małe i drobne sytuacje dnia codziennego, które są bardzo ekologiczne, na przykład pranie w niższych temperaturach czy zapełnianie bębna pralki. To powoduje mniejsze zużycie wody i energii. Tak jak mówię, małe, drobne sprawy, które dają duże rezultaty.
8: Warto też dowiedzieć, dowiedzieć się, jak unikać najczęstszych błędów podczas domowej segregacji odpadów, mamy ciągle z tym problem. Nie wiemy, co jest plastikiem, a co szkłem, albo gdzie wyrzucić brudne opakowania czy mokry papier.
10: Zauważyliśmy również, że sama segregacja produktów nie jest tak jasna, jakby nam się wydawało. Żeby produkt mógł być przekazany do recyklingu, musi być odpowiednio posegregowany. I mówię tutaj o takich sytuacjach, jak na przykład paragon nie powinien być wyrzucany do papieru. Lustro nie powinno być wyrzucane do szkła. Oczywiście, jeśli chodzi o brudne słoiki, należy je umyć przed wyrzuceniem do szklanego kontenera. To są bardzo drobne sytuacje, które robią bardzo dużą różnicę.
8: Ważne, aby ekologia spotykała się z codziennością, bo konkretnie i praktyczne rozwiązania mają taki efekt i przekładają się na liczne oszczędności, dodaje Beata Stala. Paweł Dawidowicz odchodzi z Rakowa Częstochowa. Klub poinformował, że jego kontrakt nie zostanie przedłużony. 17-krotny reprezentant Polski trafił do Rakowa 23 stycznia, a już 9 dni później zadebiutował w meczu ligowym z Wisłą Płock. W częstochowskich barwach rozegrał 11 spotkań i razem z drużyną awansował do finału STS Puchar Polski. To koniec krótkiej, ale intensywnej przygody Dawidowicza w Częstochowie. Klub dziękuje za grę, a kibice zastanawiają się, jaki będzie jego kolejny krok. Sezon rowerowy mamy w pełni, ale niestety coraz lepsze i często kosztowne rowery przyciągają uwagę złodziei. Aby nie stracić swojego jednośladu, mundurowi przypominają o prostej i całkowicie bezpłatnej metodzie, jaką jest znakowanie pojazdu. Polega ono na naniesieniu na ramę unikalnego kodu i wprowadzeniu danych właściciela do policyjnego systemu, co skutecznie odstrasza przestępców i ułatwia odzyskanie zguby. Swoje dwa kółka możecie oznakować też w rowerowych serwisach.
11: Policjanci cyklicznie prowadzą takie działania, które nastawione są na zabezpieczenie jednośladów poprzez znakowanie ich odpowiednimi symbolami. Dzięki temu pojazd jest później łatwy do odzyskania właśnie dzięki tym nadanym numerom identyfikacyjnym. Zachowaj również kartę gwarancyjną roweru, a jeśli jej nie posiadasz, spisz numer fabryczny roweru, jego nazwę i cechy szczególne. Zrób w miarę możliwości również zdjęcie.
8: Mówi podkomisarz Barbara Poznańska z Częstochowskiej Komendy Policji. Funkcjonariusze podkreślają jednak, że samo oznakowanie nie zastąpi fizycznego zabezpieczenia na co dzień. Zawsze warto stosować solidne zapięcie i przypinać jednoślad za ramę do trwałych elementów architektury. Zawsze warto dodać swój rower do baz danych online, takich jak Krajowy Rejestr Rowerowy.
11: Te dane znacznie ułatwią policjantom odzyskanie roweru w przypadku jego kradzieży. Jeżeli natomiast widzisz, że ktoś nieznajomy kręci się wokół takiego roweru, być może ma związek z jego kradzieżą. Nie akceptujmy tego typu zachowań i reagujmy zawsze powiadamiając o tym policję.
8: Dodaje rzecznik Miejskiej Komendy Policji w Częstochowie, podkomisarz Barbara Poznańska. Na północy w przebudowie Aleja Wyzwolenia, na południu ulica Bohaterów Katynia. W tegorocznym harmonogramie aktywności drogowców jest jeszcze więcej lokalizacji. Drogowcy ruszają z letnią ofensywą na częstochowskich osiedlach, o ile kapryśna aura nie pokrzyżuje tych planów. Miejski Zarząd Dróg przygotował długą listę zadań na lokalnych odcinkach w wielu dzielnicach naszego miasta.
12: Bohaterów Katynia na południu, tam większy zakres, nieco bardziej rozszerzony prace, finał przewidziany na jesień. Ponadto nowy dybanik asfaltowy w ulicy Okulnej między Skrzyneckiego i Dibuła został już zakończony na wysokości szkoły podstawowej nr 41. Jesteśmy po przekazaniu placów budowy na kilku lokalizacjach. Mniejsze to przebudowa części parkingu przy ulicy Rakowskiej czy wykonanie chodnika na ulicy Narcyzowej. Też na budowie ulicy Skwerowej jest też po przekazaniu placu budowy ulica Kołakowskiego.
8: Najbliższe miesiące obfitować będą zarówno w duże inwestycje, jak i mniejsze, ale równie ważne dla mieszkańców prace od wymiany zniszczonej nawierzchni przez budowę bezpiecznych chodników, aż po projektowanie kolejnych pilnych remontów. Jak zapowiada rzecznik prasowy MZD Maciej Hasik, drogowcy chcą maksymalnie wykorzystać sezon letni, by poprawić komfort i bezpieczeństwo na osiedlowych ulicach.
12: W tym letnim okresie spodziewać się będziemy mogli też prac w drugim etapie ulicy Mstowskiej. Tu mowa o ulicy Ikara, pierwszy etap przebudowy od ulicy Świętego Rocha. Drugi etap także wchodzi w grę ulicy Olsztyńskiej na Zawodziu. Jesteśmy też na ulicy Malowniczej, gdzie dojdzie do przebudowy ulicy, która jest mocno zdewastowana i wymaga interwencji budowlanej już od dłuższego czasu. Podobnie jak Srebrna, gdzie będziemy mieć de facto drugi etap przebudowy.
8: Zapowiadał rzecznik MZD w Częstochowie Maciej Hasik.
0: Witajcie w nowym pięknym dniu, a tym bardziej, że przed nami weekend, bo w kalendarzach pojawił się piątek. No to co? Byle do popołudnia. Ten poranek spędzimy wspólnie. Marek Moc, dzień dobry, kłaniam się nisko, zapraszam. Muzyka
13: wybrana dla ciebie. Radio Jura.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie. 12 dzień czerwca w kalendarzach. Okazje do świętowania. Dziś święto Służby Ochrony Państwa. Jest Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci. Dzień stylisty paznokci. Pewnie niektórzy zrobią sobie przyjemność. Mamy również Międzynarodowy Dzień Falafela. Czyli piątek i falafele. To by się zgadzało. Na liście solenizantów dzisiaj Mieczysława, Onufry. Także Antoni, Jan, Antonina, Janina, Władysław, Czesław, Kacper, Leon, Kazimierz, Włodzimierz, Mieczysław, Stefan, Zygmunt, Czesława, Władysława, Bernard, Bolesław, Kasper, Celestyna, Narcyz, Gwidon, Leona, Jarogniew, Nazariusz, Nazary i Wyszemir. Wszystkiego dobrego. Słońce wstało dzisiaj 14 minut po czwartej. 4 minuty przed 21 zacznie zachodzić, a dzień potrwa 16 godzin i 42 minuty. Oby to był dobry dzień. Za chwilę informacje o pogodzie.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak.

0: okazjom wspołem. Mleko świeże Kanka 3,2%, 1 litr przy zakupie dwóch sztuk, cena 1 zł 99 groszy za sztukę. Ser żółty Serenada 135 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 3 zł 99 groszy za sztukę. Oferty z Twoim kuponem w aplikacji. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
1: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
0: O!
1: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
0: www.furnipol.pl.
2: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain 785 069 814.
3: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie Twojego silnika.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Poznaj MGS9, nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MGFC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MGFC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
13: Dość mgliście może być o poranku, ostrzegają synoptycy, ale słońce już bierze się do pracy w Częstochowie. Do połowy dnia na pewno będzie go dość sporo, potem okresami może wzrastać zachmurzenie. Niewykluczone, że słaby deszczyk się nam pojawi. Więcej mokrego pojawić ma się jutro, także w niedzielę. I taki pogodowy przekładan jest przez kilka kolejnych dni. Czy będzie ciepło? No, umiarkowanie, bo 19 stopni w najcieplejszym momencie dnia powinniśmy zobaczyć. Podobnie ma być jutro.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
14: Słuchasz Radia Jura.

0: No to się zaczęło. Wczoraj wieczorem uroczystość Shakira zaśpiewała, no i było pięknie. Jeden z gospodarzy Meksyk pokonał wczoraj Republikę Południowej Afryki 2-0. No, sporo się działo, były kartki, były bramki, no czyli generalnie na dobry początek jak u Hitchcocka. Trzęsienie ziemi, a potem napięcie będzie rosło. I oby tak rzeczywiście było, kibiców pozdrawiamy, niektórzy niewyspani, choć niektórzy przed telewizorem, bo to przecież o tej porze mecze jeszcze trwają. No to miłego oglądania, a za chwilę zapraszam do miłego słuchania.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
4: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia?
5: Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa, ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl.
4: Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Ale sztosy.
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
10: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
15: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
16: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Niesamowite rzeczy dzieją się wokół nas. O niektórych opowiadają wam nasi dziennikarze w wiadomościach. Tak będzie już za chwilę, punktualnie o godzinie 7. A ja znalazłem taką informację, że jedna dziewczynka tak dużo czytała, że oduczyła się robić sobie zdjęcia w lustrze. Czy to możliwe? Może kiedyś takie czasy nadejdą, kto wie.
1: W wiadomościach o 7 o proteście mieszkańców Lublińca przeciwko budowie trasy ekspresowej S11. Poza tym o weekendowym święcie zabytków techniki w Parku Staszica oraz o zbiórce tak zwanych odpadów problemowych w częstochowskich dzielnicach. Katarzyna Fica, zapraszam i polecam.
2: Reklama. Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
12: Skoda. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Po reklamie.
0: W kalendarzach piątek to 12 dzień czerwca. Jest 7, przed nami wiadomości.
1: Katarzyna Fica, zapraszam. Zaczynam od głośnego protestu w regionie. Mieszkańcy Lublińca i okolic głośno mówią nie dla rządowych planów drogowych. W sieci ruszyła oficjalna petycja sprzeciwiająca się budowie wariantu D trasy ekspresowej S11. Czego dotyczy, to sprawdził Mariusz Osyra.
17: Autorzy protestu przygotowanego przez Stowarzyszenie Ziemia Lublinieck.pl alarmują, że ten konkretny przebieg drogi przyniesie nieodwracalne, negatywne skutki dla regionu. Ich zdaniem inwestycja drastycznie zwiększy hałas, zanieczyści powietrze oraz zniszczy unikatowy park miejsko-leśny. Dodatkowo odcięcie obecnej obwodnicy miasta grozi komunikacyjnym chaosem w samym centrum Lublińca i drogowy paraliż zamiast rozwiązań, które ułatwić powinny poruszanie się po mieście. Protestujący wskazują też na brak rzetelnych konsultacji społecznych i żądają natychmiastowego wycofania tego wariantu z planów i przygotowań inwestycji. Szczegóły oraz formularz poparcia można znaleźć w internecie.
14: Wiadomości Radia Jura.
1: Nadchodzący weekend w całym województwie śląskim upłynie pod znakiem Święta Zabytków Techniki. Z tej okazji w Częstochowie wrócimy do lokalnych górniczych tradycji. Jutro Muzeum Górnictwa Rud Żelaza w Parku Staszyca zaprasza na wyjątkowe spotkania i warsztaty. Na co dokładnie mogą liczyć odwiedzający? O tym Małgorzata Szczęsna, kierownik działu historii Muzeum Częstochowskiego.
16: Działania plastyczne inspirowane dziedzictwem przemysłowym regionu częstochowskiego. Uczestnicy będą mogli się wcielić w postać górnika, tworząc własne sylwetki w górniczych strojach przy pomocy wielkich brytów kartonowych. Będą wspólnie malować wnętrze kopalni, tworzyć wieżę wyciągową, jak i również tworzyć elementy godła górniczego, wagoniki przewożące rudy żelaza. A dla dorosłych przygotowaliśmy warsztaty linorytu, podczas których powstaną autorskie grafiki inspirowane symboliką górniczą.
1: Od 12 do 18 podziemne korytarze zmienią się w wielką strefę rodzinnych wyzwań i kreatywnych zabaw dla dzieci. Prawdziwą gratką będzie możliwość zwiedzania wystawy z przewodnikami seniorami, którzy w galowych mundurach opowiedzą o realiach pracy pod ziemią. Wstępne wydarzenie jest całkowicie darmowy.
14: Twoje sprawy.
1: Warto pamiętać, że jutro nadarza się też świetna okazja na zrobienie porządków w garażach i piwnicach. Częstochowskie Centrum Usług Komunalnych ułatwia nam pozbywanie się kłopotliwych śmieci. W trzy najbliższe czerwcowe soboty po mieście kursować będą mobilne punkty zbierania odpadów problemowych. Bez konieczności wyprawy do Pszoku będziecie mogli bezpłatnie oddać m.in. przeterminowane leki, zużyte baterie, świetlówki, stare farby czy chemikalia. Pełny harmonogram i miejsca postoju pojazdów dla każdej dzielnicy znajdziecie na naszej stronie.
14: O tym się mówi w Częstochowie.
1: Jeszcze zaglądamy do miejskiego kalendarza. Dziś o 11.30 odbędzie się oficjalne otwarcie nowego placu zabaw w zmodernizowanym ogrodzie miejskiego przedszkola numer 12 imienia Ireny Szewińskiej. Najmłodsi mieszkańcy zyskają nowoczesną i bezpieczną przestrzeń do rekreacji. Kolejne wiadomości z miasta i regionu w Radiu Jura za godzinę, a teraz jeszcze sprawdźmy, co po siódmej dzieje się w kraju i na świecie.
18: Zaczynamy fakty od nowych informacji na temat najbliższej wizyty Karola Nawrockiego w USA.
19: Ona nie ograniczy się tylko do Waszyngtonu i wizyty w Silver Spring w stanie Maryland. Pobyt prezydenta wydłużony co najmniej do wtorku.
18: Karol Nawrocki po spotkaniu z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie poleci też do Tampy na Florydzie. Tam właśnie we wtorek ma spotkać się z Polonią w Clearwater.
19: Co wiemy o niedzielnym spotkaniu Trump-Nawrocki? Czego ma dotyczyć to spotkanie? Michał Radkowski.
20: Rozmowa wcale nie będzie długa, zresztą impreza urodzinowa nie jest najlepszym momentem do omawiania poważnych spraw, jednak kilka z nich prezydent chce poruszyć. To m.in. kwestie bezpieczeństwa, a więc zapowiedzianej niedawno obecności dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Karol Nawrocki chce też rozmawiać o stałych bazach wojskowych USA w Polsce. Poza tym relacje dwustronne i współpraca energetyczno-gospodarcza. Jak mówił wczoraj prezydencki minister Marcin Przydacz, Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie od Donalda Trumpa już w styczniu.
21: To zaproszenie jest wyrazem bardzo dobrych relacji personalnych między prezydentami.
20: Choć do wyjazdu zostały dwa dni, trwa ustalanie szczegółów wizyty.
18: Przed nami jeszcze 102 mecze, bo za nami dopiero dwa mundialowe starcia i to oba w Meksyku.
19: Tuż przed szóstą zakończyło się starcie w Guadalajarze. Korea Południowa wygrała z Czechami 2-1.
18: Czesi grali dobrze, mieli szansę, no ale prawidłowo strzeli tylko jedną bramkę. Zrobił to Ladislav Krajci, za to ze spalonego do siatki trafił Tomasz Sołczek. Dla Korei Południowej natomiast prawidłowo do bramki trafiali Hwang oraz Oh Hyun-gyu.
19: Meksykańscy gospodarze turnieju tymczasem triumfują. W meczu inauguracyjnym Mundial pokonali Republikę Południowej Afryki 2-0. I to był początek wielkiej meksykańskiej fiesty, której świadkiem jest nasz specjalny wysłannik Paweł Żuchowski.
22: Niesamowita atmosfera na ulicach Meksyku. Tysiące kibiców wyszły świętować zwycięstwo swojej reprezentacji nad drużyną z Republiki Południowej Afryki w meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. W centrum miast i na głównych placach słychać śpiewy, okrzyki radości i dźwięki trąb. Viva Mexico co chwilę. W stolicy kraju ludzie tańczą, skaczą i machają meksykańskimi flagami, wspólnie celebrując sukces narodowej drużyny.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: Dość mgliście może być o poranku, ostrzegają synoptycy, ale słońce już bierze się do pracy w Częstochowie. Do połowy dnia na pewno będzie go dość sporo, potem okresami może wzrastać zachmurzenie. Niewykluczone, że słaby deszczyk się nam pojawi. Więcej mokrego pojawić ma się jutro, także w niedzielę. I taki pogodowy przekładanie jest przez kilka kolejnych dni. Czy będzie ciepło? No, umiarkowanie, bo 19 stopni w najcieplejszym momencie dnia powinniśmy zobaczyć. Podobnie ma być jutro.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
4: Piątkowy poranek, a co tam poranek? Ważne, że piątkowy. Dzień dobry.
0: Jak optymistycznie zapraszamy na kolejną godzinę naszego porannego spotkania.
4: Ewelina Kroczek
0: i Marek Moc.
4: To jeszcze raz. Dzień dobry.
5: Radio Jura.
24: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Piątkowy poranek, muzyka wybrana dla ciebie, czas na horoskop.
1: Na początek słucha nas zodiakalny byk. Dziś warto zaufać swojej intuicji, zwłaszcza w sprawach związanych z domem i relacjami. Niewielka zmiana planów może przynieść więcej korzyści, niż się spodziewasz.
0: Bliźnięta. Czeka cię dzień pełen rozmów i ciekawych informacji, które mogą zainspirować do działania. Kogoś z twojego otoczenia, kto podsunie pomysł wart zapamiętania.
1: Jeszcze strzelec, tutaj energia i optymizm będą dziś twoimi największymi sprzymierzeńcami. Nie odkładaj marzeń na później, nawet mały krok przybliży cię do celu.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

0: to piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Marek wspominał, ale powtórzmy, dziś dzień listy paznokcia. Wiedziałeś, że już kilka tysięcy lat temu Chinki malowały sobie paznokcie? Nie wiedziałeś. No skąd, nie wiedziałeś, ale malowały sobie paznokcie mieszanką z wosku, białka, jaj i płatków kwiatów, proszę.
0: No, czyli taka wersja eko.
1: Tak, niektóre kolory były zarezerwowane tylko dla cesarzowych, a za złamanie zakazu groziła nawet kara śmierci.
0: Oho, czyli że dobrany kolor był bardzo ryzykowny.
1: Bardzo. Drogie panie, jeszcze taka ciekawostka. Kleopatra uwielbiała czerwono-brązowe paznokcie, więc może w tę stronę, co myślicie?
0: No, ja słyszałem, że te kolorowe współczesne lakiery stworzyli mężczyźni.
1: A potem już sobie kobiety wzięły je w swoje ręce. Dosłownie.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Mleko świeże Kanka 3,2%, 1 litr przy zakupie dwóch sztuk, cena 1 zł 99 groszy za sztukę. Ser żółty Serenada 135 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 3 zł 99 groszy za sztukę. Oferty z twoim kuponem w aplikacji.
4: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
5: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
4: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
5: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i Kadex myślnik tlumiki.pl.
6: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj Opolagra 2026. 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
7: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia?
8: Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa, ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl.
7: Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
9: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
10: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
9: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
10: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Kapkadet, Solis.
9: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
10: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
9: Telefon 515-660-031.
11: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
12: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurcze łydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca. Zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce

0: Kato. Otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap. Dni profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów Unibike. Częstochowa, krótka 26.
5: Do 19 stopni maksymalnie dzisiaj zapowiadają synoptycy temperaturę w Częstochowie, nie? Podobnie ma być jutro, a w niedzielę i w poniedziałek stopni 17, 20 dopiero we wtorek pojawić ma się na termometrach. Za oknami dzisiaj dość sporo słońca o poranku, ale potem wzrastać będzie zachmurzenie, niewykluczone też słabe przelotne opady deszczu. Bardziej mokro zrobi się jutro, niezbyt dobrze też wygląda to w niedzielę. No ale trzeba będzie wykorzystać chwilę bez opadów, żeby skorzystać z aktywności na świeżym powietrzu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów Unibike. Częstochowa, krótka 26.
6: Słuchasz Radia Jura.

awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwilami, gdy się wokół kręciła łezka i ratował tylko podwójny max

0: To piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: No i już po pierwszym gwizdku mundial rozpoczęty, najdroższy w historii, jak się okazuje. No,
0: czytałem, że nawet Donald Trump przyznał publicznie, że ceny są bardzo wysokie i sam nie zapłaciłby ponad $1000 za mecz reprezentacji Stanów Zjednoczonych.
1: No proszę, many. A FIFA dorzuca jeszcze obowiązkowe 3-minutowe przerwy w każdej połowie. Oficjalnie dla nawodnienia piłkarzy, choć wielu kibiców podejrzewa, że przy okazji będzie więcej czasu na reklamy, wiadomo.
0: No, oczywiście, że tak. Co do wydatków, przecież dochodzą jeszcze loty, hotele, parkingi.
1: Polacy zaoszczędzą. Taki plus.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama.
4: Kameralny klimat.
5: Nauka.
4: Kultura.
5: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
6: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
7: Moja szkoła!
6: Kształcąc, wychowujemy.
8: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
9: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
10: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
12: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
13: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
14: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: 12 dzień czerwca, to piątek. O tej porze szukam jakiejś takiej myśli przewodniej. No i mamy, proszę, piękna dzisiaj jest.
1: Nauka nigdy nie wykorzystała tak skutecznego środka uspokajającego jak słoneczny wiosenny dzień.
0: I z tą myślą dziś was zostawiamy, a skoro pojawiło się hasło słoneczny wiosenny dzień, to zapraszamy was na wiadomości, a później już pojawi się prognoza pogody, a tam szczegóły.
2: W wiadomościach o 8:00 o nowym wydziale w częstochowskim magistracie, o weekendowym krewkim parkrenie w Lasku Aniołowskim. Przypomnijmy też, że od dziś na terenie Unii Europejskiej zaczyna obowiązywać pakt azylowo-migracyjny. Posłuchajcie, co to oznacza. Katarzyna Fica, zapraszam.
3: Reklama.
4: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
3: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
4: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
3: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
4: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
3: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
4: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
5: Promed Optyk Szczerbińscy. Centrum okularów progresywnych. Oferujemy wyjątkową usługę. U nas przed zakupem możesz przymierzyć próbne okulary progresywne o Twoich mocach.
6: Promed Optyk. Troszymy się o Twoje oczy.
7: Byłam dzisiaj u Anki w jej nowym mieszkaniu. I co jak co, ale łazienkę to ma cudowną.
8: O, wiesz kto to robił?
7: Jasne, salon łazienek CER Projekt zaprojektował jej wszystko.
8: A, słyszałem coś, że robią najlepsze projekty w Częstochowie.
7: I to błyskawicznie.
8: A gdzie kupiła płytki?
7: Też w CER Projekt. Mają tam największy wybór płytek łazienkowych, salonowych, kuchennych i tarasowych. Polskich, hiszpańskich, tureckich, włoskich. Do tego projekt łazienki gratis.
5: Salon łazienek CER Projekt. Ulica Równoległa 68. Salon fachowiec.
7: www.cer-projekt.pl.
3: Psia kupa? To już nie problem.
9: Biorę woreczek i sprzątam.
10: Mam psa, mam obowiązki.
9: Weź z nich przykład. Sprzątaj po swoim pupilu. Zyskasz czyste podwórko, przyjazne miasto i zadowolonych sąsiadów. Akcja Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie.
11: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
12: Zapraszamy na urodzinowy weekend Fobii 12-13 czerwca w Centrum Handlowym M1. Będą warsztaty i pokazy, wyjątkowe atrakcje i urodzinowe niespodzianki. Czekamy na Ciebie. Obi w Centrum Handlowym M1.
13: Zrobisz to z Obi.
14: Dyskontowe asy w netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
16: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
15: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
17: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
18: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Po reklamie.
1: W kalendarzach piątek, 12 dzień czerwca. Na zegarach już godzina 8:00, czas na wiadomości.
2: Katarzyna Fica, zapraszam. Od lipca nowy wydział w Urzędzie Miasta Częstochowy. Wydział Współpracy i Informacji przejmie zadania związane z promocją, kontaktami z mediami, obsługą inwestorów, współpracą międzynarodową i informacją turystyczną. Powstanie z połączenia Wydziału Informacji i Komunikacji oraz Biura Ładu Korporacyjnego. Na czele nowej jednostki stanie Aleksander Wierny. Jego zastępczynią będzie Joanna Matyjaszczyk. Magistrat podkreśla, że zmiany mają usprawnić funkcjonowanie urzędu i obsługę mieszkańców.
19: O tym się mówi w regionie.
2: W niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. To kluczowy moment w roku, bo tuż przed wakacjami w szpitalach tradycyjnie zaczyna brakować tego najcenniejszego leku. O regularne zbiórki pod Jasną Górą dba m.in. częstochowski Legion, klub honorowych dawców krwi, mówi inicjator akcji Piotr Gajda.
20: Największy ich plus to jest to, że one się odbywają w takich miejscach, że są widoczne, że nie jesteśmy w stanie przeliczyć tego, ile osób w tym czasie o tym usłyszało. Natomiast ja podczas tylu lat działalności sam spotkałem się z tym, że w końcu się ktoś odzywa: Piotrek, bo wiesz co, bo ja widzę, że coś tam działacie, że ta krew się leje. Ja też bym przyszedł, tylko powiedz, kiedy przyjść? Czy jak to się odbywa? Czy pomóż w jakiś sposób? Pierwszy cel, żeby to właśnie się niosło, tak? Żeby ludzie uzyskiwali świadomość. Bo ja sam, patrząc na to, jak moja przygoda się zaczęła, nie miałem tej wiedzy. W szkole to też nie edukowano na ten temat.
2: Eksperci przypominają, że jedna jednostka krwi może uratować życie nawet 3 osobom, a promować krwiodawstwo i dawstwo szpiku będzie można aktywnie już jutro w sobotę o 8.30 w Lasku Aniołowskim. Tam rusza wyjątkowy Krewki Park Run. Start przy promenadzie Niemena.
19: Twoje sprawy.
2: Wracamy do tematu zdrowia, bo w mieście ruszył właśnie bezpłatny program badań genetycznych BRCA1, który pozwala na wczesne wykrywanie ryzyka zachorowania na raka piersi oraz jajnika. Inicjatywa skierowana jest do częstochowianek znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka. Obejmuje pełną kwalifikację, testy oraz konsultacje ze specjalistami. Diagnostyka realizuje te badania w kilku punktach na terenie miasta, m.in. Przysłukowskiego, Brzeźnickiej, Krakowskiej, Kilińskiego, Łódzkiej oraz na Wałach Dwernickiego. Warto skorzystać. Jeszcze zaproszenie na koniec na wyjątkowy wieczór. Już dziś o 19:00 Filharmonia Częstochowska oficjalnie zamknie swój 81. sezon artystyczny. Ten dzisiejszy koncert symfoniczny będzie szczególny. Wpisuje się w jubileusz 200-lecia połączenia starej i nowej Częstochowy. Mówi dyrektor Filharmonii Adam Klocek.
21: Będzie to z kolei też drugi koncert z okazji jubileuszu 200-lecia powstania nowoczesnej Częstochowy. Trochę bardziej poważny koncert, ale też niezwykle piękny. Taki mój pomysł na to było, żeby pokazać jakby 200 lat wstecz, 100 lat wstecz i współczesność. No i ten utwór, który wybrałem na 200 lat wstecz, to przełomowy i taki bardzo rewolucyjny kwartet Ludwika van Beethovena, który zagramy w wersji na orkiestrę smyczkową. Kwartet F-dur, jedno z ostatnich dzieł Beethovena. Wspaniały, skondensowany, ale niezwykle intensywny i genialnie napisany kwartet smyczkowy.
2: Obok klasyki sprzed stulecia melomani usłyszą współczesne monumentalne Tedeum Marcina Pospieszalskiego, a na scenie obok orkiestry symfonicznej zaprezentuje się chór Filharmonii Collegium Cantorum. Początek o godzinie 19:00. To wszystko ode mnie, teraz już wiadomości z kraju i ze świata. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
22: Od dziś na terenie Unii Europejskiej zaczyna obowiązywać pakt azylowo-migracyjny.
23: Przewiduje on obowiązkową solidarność, czyli relokację migrantów z innego kraju wspólnoty, wpłatę finansową w wysokości 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę lub wsparcie operacyjne dla kraju obciążonego migracją.
22: Katarzyna Szymańska-Borgino, Kasiu, wyjaśnijmy zatem dokładnie, co w praktyce te zapisy oznaczają dla nas, dla Polski.
24: Wejście w życie paktu migracyjnego nie oznacza dla Polski przymusowej relokacji ani kar, ponieważ otrzymaliśmy zwolnienie ze względu na przyjęcie milionów uchodźców z Ukrainy oraz instrumentalizację migracji przez Białoruś. Co roku to zwolnienie musi być odnawiane. Polskie władze zapowiedziały, że nie wdrożą wszystkich przepisów paktu, przyjmą tylko zasady uszczelniające granice, a odrzucą na przykład wymogi budowy infrastruktury dla migrantów. Komisja Europejska na razie nie straszy wszczynaniem procedur o naruszenie unijnego prawa, jednak eurodeputowani już zapowiedzieli, że będą naciskać na Komisję, aby monitorowała kraj i kierowała sprawy do TSUE w przypadku braku implementacji przepisów.
22: Co najmniej 190 milionów złotych stracił Skarb Państwa na działalności grupy przestępczej przemycającej na wielką skalę papierosy z Białorusi do Polski.
23: Przemytniczą grupę rozbili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Zatrzymali 7 osób.
22: A w faktach teraz Krzysztof Zasada. Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry. Co wiemy w tej chwili o zatrzymanych?
25: To 6 Polaków i 1 obywatel Armenii. Są podejrzani o udział w międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej
0: w której skład wchodzili także Litwini. Według śledczych w latach 2020-2021 organizowali transporty papierosów z Białorusi przez Litwę do Polski, a następnie dystrybuowali je także do innych państw Unii Europejskiej. Z zebranych dowodów wynika, że rozbita grupa miała przemycić 6,5 miliona paczek papierosów o wartości ponad 90 milionów złotych, natomiast straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego cła, akcyzy i podatku VAT oszacowano na ponad 190 milionów. Podejrzani w prokuraturze okręgowej w Zamościu usłyszeli zarzuty, za które grozi nawet 15 lat więzienia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
1: Do 19 stopni maksymalnie dzisiaj zapowiadają synoptycy temperaturę w Częstochowie, nie? Podobnie ma być jutro, a w niedzielę i w poniedziałek stopni 17, 20 dopiero we wtorek pojawić ma się na termometrach. Za oknami dzisiaj dość sporo słońca o poranku, ale potem wzrastać będzie zachmurzenie, niewykluczone też słabe przelotne opady deszczu. Bardziej mokro zrobi się jutro, niezbyt dobrze też wygląda to w niedzielę. No ale trzeba będzie wykorzystać chwilę bez opadów, żeby skorzystać z aktywności na świeżym powietrzu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
8: Tym wszystkim, którzy właśnie jedzą śniadanie, mówimy smacznego.
1: No i tak się składa, że w tej godzinie o smakach.
8: Będzie, tak, tak, wszystko się zgadza. Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
8: Dzień dobry, zapraszamy.

0: Tak wam pięknie gramy w piątkowy poranek.
1: Marek, czy ty wiesz, co to jest falafel? Bo dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Falafela. Ja nie wiedziałam.
0: Oczywiście, że wiem. Pyszne, pyszne to jest. Pyszne, polecam.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: Ja nawet patrzę, że tutaj taka ściąga, że to takie małe, chrupiące kulki z ciecierzycy albo bobu. Idealne dla wegetarian na całym świecie. W ogóle podbiły kuchnię Bliskiego Wschodu, czyli coś w rodzaju kotlecika, tylko bez mięsa. Z dużą ilością przypraw i sezamu. Zgadza się, tak?
0: Zgadza się. Falafel to nic. Jadłaś kiedyś, Danio, nazwie ślepe ryby?
1: Nie. I chyba się nie skuszę, wiesz?
0: Aha, czyli do tematu warto wrócić już za chwilę.
2: Radio Jura.

0: piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Dziś jest dzień falafela, a to skłoniło nas do prześwietlenia menu. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego niektóre potrawy brzmią, jakby ktoś je nazwał tak dla żartu?
0: No, moim hitem są wielkopolskie ślepe ryby. Zabawiasz, nastawiasz się na rybkę, a dostajesz zupę ziemniaczaną. Ślepą, bo była tak biedna, że nie miała na powierzchni tłustych oczek.
1: A ja naprawdę myślałam, że ty proponujesz mi jakieś ślepe ryby. No dobra, to hit z Podlasia, zapiekanka Dziad Borowy. No brzmi trochę jak taki leśny skrzat, a to potężna babka ziemniaczana podobno z boczkiem i z grzybami. Nie jadłam, no ale...
0: No i król kaszubskich deserów, czyli słynne ruchanki. To po prostu puszyste, drożdżowe placuszki. Nazwa pochodzi od ruszania, bo ciasto musiało mocno wyrosnąć.
1: Jeśli znacie jakieś potrawy, których nazwy kompletnie nie pasują wam do talerza, no to możecie napisać. Formularz znajdziecie na naszej stronie internetowej.
2: Radio Jura.

0: wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
1: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
2: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
3: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
4: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
5: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
6: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
7: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
8: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: Poznaj MG S9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MG FC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MG FC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
11: Kto zwalcza ból?
12: Voltaren!
11: Kto?
12: Voltaren!
13: Voltaren!
14: Ból szyi po pracy?
15: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu.
16: Ty skup się na grze!
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
18: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
19: Po reklamie.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
23: Ciśnienie w Częstochowie na poziomie 1021 hektopaskali powinno być stabilne. Dopiero jutro zacznie delikatnie spadać. Biometr nieco się poprawi. Powinien być obojętny. Wiatr na razie słaby i miarkowany. Po południu nieco silniejszy, informują synoptycy. Jeśli chodzi o to, co za oknami, to w pierwszej części dnia dość sporo słońca. Potem możliwy wzrost zachmurzenia. Trochę mokrego. Więcej mokrego jutro, w niedzielę i w poniedziałek. Ale będą momenty, gdzie zza chmur wyglądać będzie słońce.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
24: Słuchasz Radia Jura.

0: Nam chodzi odgłos paszczą. O.
1: Radio Jura.

0: to piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Wczoraj był Międzynarodowy Dzień Dobrej Zabawy, a dziś trafia mi w ręce historia, która pokazuje, że dzieci potrafią bawić się naprawdę na całego.
0: No co to się wydarzyło?
1: Pewna pięciolatka znalazła ukrytą gotówkę swojego taty i postanowiła wykorzystać ją do prac plastycznych.
0: Czyli wycięła, poskładała i ozdobiła banknoty.
1: To ja to sobie potrafię wyobrazić naprawdę.
0: Okay.
1: Dla niej to były po prostu takie kolorowe karteczki, wiesz, a dla taty, no, finansowy horror.
0: A i kolejny dowód na to, że gdy w domu zapada podejrzana cisza,
1: to znak, że dziecko wyjątkowo dobrze się bawi. Bądźcie czujni.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
5: Zapraszamy na urodzinowy weekend Fobi 12-13 czerwca w Centrum Handlowym M1. Będą warsztaty i pokazy, wyjątkowe atrakcje i urodzinowe niespodzianki. Czekamy na ciebie. Obi w Centrum Handlowym M1.
6: Zrobisz to z Obi.
7: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia?
8: Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa, ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl.
7: Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
9: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV, Częstochowa, ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax, stawiamy na

0: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
1: Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Sobota, 12 czerwca, to piątek. Sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia lata temu.
1: W 1550 roku założono Helsinki.
0: Dawno, dawno temu. W 1778 w Paryżu odbyła się premiera 31. symfonii Mozarta.
1: A w 1981 roku mieliśmy premierę amerykańskiego filmu przygodowego Poszukiwacze zaginionej Arki w reżyserii Stevena Spielberga.
0: Czyli Indiana Jones w akcji. W akcji także nasi dziennikarze, co wydarzyło się wokół nas, sprawdzimy. Już za kilka chwil wiadomości.
2: W wiadomościach Radia Jura o 9:00 będzie o groźnie wyglądającej kolizji na A1 w naszym regionie. Zaprosimy Was też na nowoczesnego Don Quixota w Teatrze Mickiewicza. A na koniec wrócimy na Mundial. Będą wyniki pierwszych meczów w Meksyku. Katarzyna Ficam, zapraszam i polecam.
3: Reklama. Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
4: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
5: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
6: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
7: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
8: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money!
10: Cherry Money?
9: Nowy Ekspres Los!
10: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
12: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
11: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
12: No, no...
13: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
17: Skoda. Po reklamie.
1: Na zegarach już godzina 9:00. W piątek o poranku przyszła pora na kolejne wiadomości.
2: Katarzyna Ficac, zapraszam. Pogoda w regionie dopisuje, słońce świeci, warunki do jazdy w Częstochowie są naprawdę dobre. Przypomnę, że sytuacja na autostradzie A1 w kierunku Łodzi na wysokości Mykanowa wróciła też do normy. Wczoraj po południu doszło tam do groźnego zderzenia 3 samochodów. Nikt nie ucierpiał, ale droga była zablokowana. Ruch kierowano na Krajową 91. Teraz przejedziecie tam płynnie.
17: Twoje sprawy.
2: Zbliżają się wakacje, wraz z nimi urlopy i masowe wyjazdy z miast. Częstochowska Straż Miejska już teraz przypomina, jak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie mieszkań, domów czy firm podczas naszej nieobecności. Mundurowi podkreślają, że idealnym rozwiązaniem są nowoczesne systemy alarmowe, monitoring oraz elektroniczne wizjery. Dzięki dedykowanym aplikacjom w telefonach możemy na żywo z każdego miejsca na świecie obserwować to, co dzieje się na naszych podwórkach.
17: O tym się mówi w regionie.
2: Mistrzowie paraolimpijscy zdradzą w Częstochowie przepis na to, jak niemożliwe obrócić w sukces. Już jutro Aula Humanitatis Uniwersytetu Jana Długosza zamieni się w przestrzeń dla sportowej motywacji. Więcej o tym spotkaniu wie Mariusz Osyra.
18: Podczas wyjątkowego spotkania pod hasłem Uwierzmy w przyszłość swoimi historiami o przełamywaniu barier fizycznych i psychicznych podzielą się utytułowani szermierze Grzegorz Pluta oraz Stefan Makowski. To idealna okazja dla młodzieży, rodziców i nauczycieli, by dowiedzieć się, jak budować odporność psychiczną i nie rezygnować ze sportowych marzeń mimo fizycznych ograniczeń. W programie zaplanowano nie tylko rozmowy, ale też warsztaty z uczestnikami i pokazy na żywo. Wydarzenie przy Alei Armii Krajowej 36A potrwa od 10 do 14 w sobotę. Wstęp jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc trzeba wcześniej dopełnić formalnego zapisu przez internetowy formularz. Szczegóły znajdziecie na stronie Częstochowskiej Uczelni.
2: Jeszcze na koniec zaglądamy do świata kultury. Na deskach dużej sceny Teatru Mickiewicza zagościła klasyka Cervantesa, czyli legendarny Don Quixote. Spektakl zyskał jednak zupełnie nową, współczesną odsłonę, pełną świetnego humoru, piosenek i trafnych pytań, które pomogą w dylematach dzisiejszym widzom. Co ciekawe, całą opowieść poznajemy z perspektywy Sancho Pansy, wiernego przyjaciela błędnego rycerza. O tej roli mówi aktor Adam Hutyra.
19: To przedstawienie jest tak wymyślone przez autora scenariusza i reżysera, że zdradzę początek, Don Quixote nie żyje. Ale Sancho, jako że jego życie tak, a nie inaczej wyglądało i dzięki Don Quixotowi coś zrozumiał i postanawia tę historię opowiedzieć widzom, ale też sobie, żeby jeszcze raz wyruszyć w tę podróż z Don Quixotem. W teatrze to się da, w życiu się nie da. Żeby przeżyć to jeszcze raz, ale ma też taką magiczną moc, bo w teatrze może zdarzyć się wszystko.
2: Spektakl, którego reżyserem jest Jakub Zalasa, za adaptację odpowiada Bartosz Cwaliński, będzie można obejrzeć w Częstochowie w najbliższą sobotę i niedzielę na uroczysty finał sezonu teatralnego. I to wszystko ode mnie, teraz już wiadomości z kraju i ze świata, o tym Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
20: Zakopywałam na swojej posesji odpady medyczne. Tak miała przyznać policjantom patomorfolog. Była właścicielka działki w podrzeszowskim Lutoryżu, na której odnaleziono szczątki płodów.
21: No to makabryczne odkrycie natrafiono podczas prowadzonych na tej działce prac ziemnych. Krzysztof Zasada z nowymi informacjami w tej sprawie. Krzysztof, jak natrafiono na te szczątki?
22: Policjantów powiadomili właściciele działki, którzy prowadzili remont swego domu. Wykopali ludzkie szczątki, przygotowując teren pod wylewkę tarasu. Funkcjonariusze przybyli na miejsce, zabezpieczyli teren, sprowadzili ekipy, które sprawdziły resztę posesji. Natrafili na kilkanaście płodów i inne szczątki mogące być odpadami medycznymi. Właściciele nieruchomości zeznali, że dom kupili w zeszłym roku. Śledczy dotarli do poprzedniej właścicielki, którą przesłuchano. Kobieta, patomorfolożka, przyznała im, że pozbywała się odpadów medycznych, zakopując na swej posesji. Trwa wyjaśnienie, skąd były płody, których szczątki znaleziono, a także dlaczego nie poddawano ich prawidłowej utylizacji. Dziś na miejscu znów będą pracować kryminalni i prokurator. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Rzeszowie.
20: Mundial rozpoczęty. Meksyk wygrał z Republiką Południowej Afryki 2-0.
21: Ale fiesta nie tylko meksykańska, bo Korea Południowa pokonała Czechy w Guadalajarze 2-1, więc w Seulu głośne. A po tej meksykańskiej odsłonie turnieju czas na mecze w Kanadzie i USA.
20: Ze względu na różnice czasowe w trzech krajach gospodarzy, przypominamy.
21: O 21:00 w Toronto mecz Kanada-Bośnia Hercegowina, a potem w środku nocy wielkie piłkarskie święto w LA.
20: O 3:00 pierwszy gwizdek meczu USA-Paragwaj.
21: A propos Stanów Zjednoczonych, prezydent Karol Nawrocki na razie jest jedynym światowym przywódcą, który oficjalnie potwierdził obecność na 80. urodzinach Donalda Trumpa w Waszyngtonie.
20: Jutro Karol Nawrocki leci za ocean, obejrzy w Białym Domu galę mieszanych sztuk walki z zorganizowaną przy okazji urodzin Trumpa. Uświetnia 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych.
21: Po tej gali Freedom 250 prezydent zamierza także spotkać się z amerykańską Polonią, odwiedzi Polskie Centrum imienia Jana Pawła II w Clearwater na Florydzie i Polski Kościół w Silver Spring w stanie Maryland.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11 przez 13 za M1.
1: Ciśnienie w Częstochowie na poziomie 1021 hektopaskali powinno być stabilne. Dopiero jutro zacznie delikatnie spadać. Biometr nieco się poprawi. Powinien być obojętny. Wiatr na razie słaby i miarkowany. Po południu nieco silniejszy, informują synoptycy. Jeśli chodzi o to, co za oknami, to w pierwszej części dnia dość sporo słońca. Potem możliwy wzrost zachmurzenia. Trochę mokrego. Więcej mokrego jutro, w niedzielę i w poniedziałek. Ale będą momenty, gdzie zza chmur wyglądać będzie słońce.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11 przez 13 za M1.
23: To już chyba trochę taka tradycja, że po godzinie 9 pojawiają się u nas znane nazwiska.
1: No, bo trochę poplotkujemy.
23: Trochę tak. Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
23: Zapraszamy. Muzyka wybrana
17: dla ciebie. Radio Jura.

0: To piątkowy poranek, a u nas czas na kawę z plotką.
1: Właściwie to nie plotka, tylko fakt. Shakira po raz czwarty weszła na mundialową scenę, by zaśpiewać na otwarciu Mistrzostw Świata w piłce nożnej. No, już przed ceremonią jej najnowszy teledysk Dajdaj przekroczył 100 milionów wyświetleń w sieci.
0: O, to pytanie, jak ona to robi? Co? Mundial to hit od 2006 roku.
1: Mnie ciekawi, jak ona to robi, że od 2006 roku na każdym mundialu wygląda tak samo świetnie, jeszcze w tak samo świetnej formie. No jak? Przecież to okres, wiesz, 20 lat, na tańczy, śpiewa, no, wygląda bardzo dobrze. No jak?
0: Wiem, kto może znać odpowiedź.
1: To
0: Cristiano Ronaldo. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Jura. Reklama.
3: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
4: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
3: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
4: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, B2 i Kadex.

0: strefa influencera. Pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
1: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513-306-810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
2: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 centymetrowych płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
3: Świętuj urodziny dr Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.

0: 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
1: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
4: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
5: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
9: Od samego rana promienie słońca wpadają do naszego studia przy ulicy Wilsona, a to znak, że dzisiejszy poranek jest już zdecydowanie przyjemniejszy. Wygląda na to, że z pogodą wszystko wraca na dobrą drogę, no i bardzo dobrze, bo do ostatniego dzwonka i końca roku szkolnego zostały już tylko 2 tygodnie. Odliczanie trwa. Teraz na termometrach mamy przyjemne 15 stopni. W Częstochowie i okolicach temperatura podskoczy maksymalnie do 19. Przez cały dzień można zostawić parasole w domach, będzie bezdeszczowo, no i całkiem przyjemnie. Opady co prawda wrócą, ale dopiero późnym wieczorem.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
10: Słuchasz Radia Jura.

0: To piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Już chyba dwukrotnie w porannym programie wspominaliśmy o Henrym Cavillu, aktorze, który był Wiedźminem i Supermanem.
0: A wszystko dlatego, że w kilku polskich miastach kręcono sceny do filmu Nieśmiertelny. Ekipa pojawiła się m.in. w Zabrzu, Częstochowie, Łodzi, a ostatnio także w Sopocie.
1: No właśnie. W Sopocie wydarzyła się ciekawa historia. Cavill wybrał się do jednego z barów, a obsługa poprosiła go o... No zgadnij, o co?
0: Selfie?
1: Nie.
0: Autograf?
1: Nie, też nie. O dowód osobisty.
0: Ale nie chodziło o sprawdzenie, czy skończyło 17 lat.
1: Nie, obsługa po prostu chciała mieć pewność, że Henry Cavill to naprawdę Henry Cavill.
0: Sprytne, sprytne. Możesz uratować świat, pokonać potwory i być gwiazdą Hollywood, ale bez dowodu ani rusz.
2: Radio Jura. Reklama. Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
3: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain. 785 069 814.
4: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia? Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl. Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
6: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bugajska 37. Zapraszamy.
7: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra, dwa dodatkowe gratis, cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Dziś pytaliśmy was o potrawy o tak dziwnych nazwach, że bez słownika lepiej ich nie zamawiać.
1: Ania napisała, że u niej króje ciapka pusta, czyli ziemniaki utłuczone z kapustą. Podobna nazwa pochodzi od dźwięku, jaki wydaje przy mieszaniu.
0: Tak, na obiad ciapka pusta. No fajnie, fajnie. Tomek przypomina o bryi, czyli słodkiej zupie owocowej. Ja znam taką zupę, jest przepyszna.
1: A my po 10:00 powiemy o słynnym rosole i wiadomo, o jaką potrawę chodzi.
2: W wiadomościach kolejne zgłoszenie naszych słuchaczy, znów chodzi o miejską zieleń. Sprawdzimy też, jak wyglądają nowoczesne myśliwce F-35 na polskim niebie. W bazie lotnictwa taktycznego w Łasku trwa właśnie uroczysta ceremonia przejęcia tych samolotów. Katarzyna Fica, zapraszam na 10:00.
3: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Mleko świeże Kanka 3,2%, 1 litr przy zakupie 2 sztuk, cena 1,99 zł za sztukę. Ser żółty Serenada 135 gramów przy zakupie 2 sztuk, cena 3,99 zł za sztukę. Oferty z Twoim kuponem w aplikacji.
4: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie Twojego silnika.
5: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
6: Zapraszamy na urodzinowy weekend Fobii 12-13 czerwca w Centrum Handlowym M1. Będą warsztaty i pokazy, wyjątkowe atrakcje i urodzinowe niespodzianki. Czekamy na Ciebie. Obi w Centrum Handlowym M1.
7: Zrobisz to z Obi.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
9: Ale sztosy.
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
16: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Po reklamie.
1: W kalendarzach piątek to 12 dzień czerwca. Na zegarach 10:00 zapraszamy Was na wiadomości.
2: Katarzyna Fica, zapraszam. 167 zdarzeń drogowych w ciągu jednej doby na terenie województwa śląskiego. Dwie osoby zostały ranne. Tak wynika z najnowszego bilansu służb. Przed nami weekend. Policja apeluje o ostrożność, przestrzeganie przepisów. Szczególną uwagę kierowcy powinni zwracać na pieszych, rowerzystów i motocyklistów, których na drogach jest coraz więcej. Mundurowi przypominają, że bezpieczna prędkość i rozsądek za kierownicą mogą uratować życie.
10: Zawsze reagujemy na Wasze sygnały.
2: Centrum Usług Komunalnych rusza w teren. W następnych dniach ekipy porządkowe pojawią się niemal w każdej dzielnicy Częstochowy, aby zadbać o skwery, parki i przydrożne trawniki. Mieszkańcy i nasi słuchacze raz za razem informują jednak, że interwencyjne koszenie oraz przycinanie krzewów jest potrzebne w kolejnych rejonach miasta czy na pasach zieleni wzdłuż ruchliwych ulic.
17: Czy mogliby Państwo zainterweniować w sprawie klombów, które rosną przy drodze w lotówce na Opole? Ta droga jest oddana w ubiegłym roku. Są posadzone rośliny, a to już drugi rok z rządu, chwasty są większe od tych roślin. Czy chce rząd miasta coś z tym zrobić, czy w ogóle to zostanie wykoszone, wyplewione?
2: Wszystkie Wasze sygnały na bieżąco przekazujemy miejskim instytucjom. Aktualnie w Śródmieściu koszone są zieleńce przy Fosza i Waszyngtona oraz promenada Kory. Kosiarki usłyszymy też na Tysiącleciu, Północy oraz w Parku Lisiniec. Z kolei na Rakowie ekipy zajmą się Parkiem Rejtana i pasami przy Alei Bohaterów Monte Cassino. Mieszkańcy podsyłają jednak kolejne lokalizacje.
18: Dzwonię z Żarecki. Problem niekoszenia traw. Alarmujemy o skoszenie tych traw. Jakieś robaki chodzą po ścianach. Przecież to są nasze pieniądze. My nic nie chcemy więcej. Dziękuję za wysłuchanie. Pozdrawiam.
2: CUK przypomina, że harmonogram działań może się zmienić, jeśli plany pokrzyżuje kapryśna ostatnio pogoda. Urzędnicy apelują do mieszkańców o cierpliwość. Ekipy mają pojawić się wszędzie tam, gdzie przerośnięta zieleń stwarza problemy.
10: Wiadomości Radia Jura.
2: Na koniec weekendowa zapowiedź, bo najbliższe dni upłyną pod znakiem Święta Zabytków Techniki w całym regionie. W Częstochowie wrócimy do lokalnych tradycji. Już jutro Muzeum Górnictwa Rud Żelaza w Parku Staszica zaprasza na kolejną edycję spotkań i warsztatów. Co dokładnie zaplanowano w podziemiach? O tym Małgorzata Szczęsna.
19: W aktywny i angażujący sposób przybliżą sobie realia pracy w kopalni, pracy górnika. Będzie to zabawa polegająca na tym, że trzeba będzie zebrać 4 pieczątki i trzeba będzie wziąć udział w takich zadaniach jak smyczenie kibla, czy wydobywanie przy pomocy szpicaka rudy żelaza ze skrzyni, jak również zwiedzanie z górnikami kopalni w stałej ekspozycji Muzeum Górnictwa Rud Żelaza i zwiedzenie wystawy Rudziarze, przygotowanej przez fotografa Krzysztofa Pierzgalskiego.
2: Od 12 do 18 podziemne korytarze zmienią się w wielką strefę rodzinnych wyzwań. Prawdziwą gratką będzie możliwość zwiedzania wystawy z przewodnikami i seniorami, którzy w galowych mundurach górniczych opowiedzą o realiach dawnej pracy pod ziemią. Wstęp na wszystkie wydarzenia w Parku Staszica jest bezpłatny. To wszystko ode mnie, teraz już Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski. Sprawdźmy, co dzieje się w kraju i na świecie.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
2: A teraz przenosimy się tuż obok Częstochowy. To za sprawą wiadomości, którą dostaliśmy od naszej słuchaczki. W przedszkolu imienia Plastusia w Blachowni organizowany jest dzisiaj wielki festyn rodzinny. Start o godzinie 15. No i jak piszecie, wznosicie modło o piękne słońce i brak opadów. Sprawdźmy zatem, co na to synoptycy. To dzisiejsze popołudnie w Częstochowie i w Blachowni upłynie pod znakiem bardzo dobrej aury. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19. Przez większość dnia będzie słonecznie z jedynie przejściowym zachmurzeniem, które absolutnie nie zepsuje humorów. No i co najważniejsze dla organizatorów festynu, w ciągu dnia nie spadnie ani jedna kropla deszczu.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: To piątkowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie.
1: A na kolejną godzinę wspólną zresztą zapraszają
0: Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.

0: wam pięknie gramy w piątkowy poranek.
1: Mamy wiadomość dla wszystkich, którzy wychowali się na przygodach Scooby-Doo. Powstanie serial, nie animowany, nie.
0: Tak, bo tym razem poznamy historię, jak Scooby i jego paczka przyjaciół w ogóle się poznali i zaczęli wspólnie rozwiązywać zagadki.
1: Ale tak jak wspomniałam, największa zmiana jest taka, że nie będzie to animacja.
0: Bo po raz pierwszy Scoobiego zagra prawdziwy pies. I to dog niemiecki, czyli dokładnie ta rasa, którą twórcy wybrali do niego już w latach 60.
1: Ciekawe, czy casting na psa już się odbył. Premiera dopiero za rok.
0: Trochę jeszcze poczekamy, ale jedno jest pewne.
1: Co?
0: Tym razem zagadka brzmi nie kto jest potworem, tylko czy prawdziwy Scooby skradnie serca widzów, tak jak ten rysunkowy.
1: No ja stawiam na to, że tak. Jasne, że tak. Muzyka wybrana dla ciebie. Radio
2: Jura. Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny. Medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A. www.msz.chest.pl.
3: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661-700-800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661-700-800. www.bofiagd.pl.
4: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
3: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
4: O!
3: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
4: www.furnipol.pl.
3: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV, Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
5: Zapraszamy na urodzinowy weekend Fobii 12-13 czerwca w Centrum Handlowym M1. Będą warsztaty i pokazy, wyjątkowe atrakcje i urodzinowe niespodzianki. Czekamy na Ciebie w Centrum

0: obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Poznaj MG S9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MG FC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MG FC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
2: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
6: Piątek w Częstochowie pod znakiem słońca, na niebie jedynie przejściowe zachmurzenie. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą 19 stopni. Niestety aura popsuje się już jutro. Sobota i niedziela nie będą już tak słoneczne. Na niebo nadciągną chmury, w ruch mogą pójść parasolem. Synoptycy zapowiadają opady deszczu. Będzie też wyraźnie chłodniej. Zarówno w weekend i jeszcze w poniedziałek temperatura spadnie do 16. Mam jednak światełko w tunelu. Dobre wiadomości docierają do nas od wtorku. Czeka nas gwałtowna i bardzo przyjemna zmiana pogody. O tym, jak wysokie temperatury do nas wrócą, opowiem Wam szczegółowo po 11.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
7: Słuchasz Radia Jura.

0: to piątkowe przedpołudnie, jeśli dziś na obiad będzie u was rosół. Doceniajcie, wiedzcie, że to danie naprawdę wyjątkowe.
1: No, sprawdziliśmy. Przepis na rosół pojawił się już w polskiej książce kucharskiej w 1682 roku.
0: A teraz ta kultowa zupa ma szansę trafić na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Na listach UNESCO są już m.in. ukraiński barszcz, kto wie, może w przyszłości znajdzie się tam również polski rosół.
1: A wtedy oficjalnie potwierdzi się to, co wielu z nas wie od dawna, że to najlepsze lekarstwo na chłód, smutek i pusty żołądek.
0: No, prawda, prawda. No i żeby nie było żadnych wątpliwości, ja rosół uwielbiam, a ty, Marek?
1: Oczywiście, że tak.
0: Smacznego.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama. Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM. Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze Centrum Kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
4: Promed Optyk Szczerbińscy. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
5: Promed Optyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
6: Nie chcę kupy problemów, dlatego sprzątam.
7: To nic przyjemnego wdepnąć w psią kupę.
8: Mój pies sam przecież tego nie posprząta.
6: Sprzątasz po swoim pupilu? Dziękujemy. Razem z nami dbasz o czyste podwórko, a czyste podwórko to czyste miasto. Akcja edukacyjna Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie.
9: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
10: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
13: Lidl, to się opłaca.
14: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
15: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
16: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
17: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo, opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.
19: Ja się

0: 12 dzień czerwca w kalendarzu. To piątek, piąteczek, piątunio. Dziś dzień stylisty paznokci. Życzymy cierpliwych klientek i dużo kreatywności. Chyba pójdę dziś świętować.
1: Dobrze, nie zapomnij wziąć upominku. Wam, drogie panie i panowie, też polecamy. A polecamy też nasze wiadomości. Startują punktualnie o godzinie 11.
2: W wiadomościach o 11 powiem m.in. o kolejnych opóźnieniach na budowie Alei Wyzwolenia w Częstochowie oraz o wyjątkowych premierach w Teatrze Nowym na Błaśnie. Bądźcie z nami, Katarzyna Fica. Do usłyszenia.
3: Reklama. To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
4: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
5: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
6: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
5: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
6: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
5: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
6: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
5: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
7: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
12: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
11: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Po reklamie.
1: Na zegarach już godzina 11, mamy piątkowe przedpołudnie. Czas na wiadomości.
2: Katarzyna Fica, zapraszam. Prace na północy trwają, ale niezbyt szybko. A problematyczny dojazd dla mieszkańców osiedla ciągnie się już ponad pół roku. Czy Aleja Wyzwolenia faktycznie będzie gotowa do końca lipca? Pytają nasi słuchacze. Niestety nie mamy dobrych informacji. Miejski Zarząd Dróg informuje teraz oficjalnie, że wykonawca upora się z zadaniem najwcześniej w sierpniu. O szczegółach mówi rzecznik MZD Maciej Hasik.
13: Ukończona zostanie wakacja. Aktualnie mówimy o sierpniu i w tym momencie jesteśmy na styku Alei Wyzwolenia z ulicą Kukuczki, jeśli tylko ten łącznik zostanie przebudowany, a jest to dosyć problematyczne, dlatego że wiąże się z włączeniem ruchu kołowego poza autobusami komunikacji miejskiej, to wówczas wykonawca przejdzie na drugą nitkę, drugą jezdnię i te prace, wydaje się, będą już mogły bez większych utrudnień w ruchu zostać zrealizowane.
2: Kierowcy i piesi wciąż muszą uzbrajać się w cierpliwość, bo do końca robót jeszcze daleka droga. Na samym placu budowy nie nie widać obecnie zbyt licznych ekip, a na przebudowę czeka wciąż druga jezdnia od Lasku Aniołowskiego do Pętli.
14: Dzieje się na drogach.
2: Jeszcze jedna informacja dla kierowców. MZD ostrzega, że dokładnie od dzisiaj ekipy drogowców wchodzą na ulicę Kameli oraz Kochmańskiego, gdzie wymieniana będzie nawierzchnia. W tych miejscach również spodziewajcie się sporych utrudnień w ruchu.
14: Twoje sprawy.
2: W niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. To data szczególna, bo przypada tuż przed wakacjami, kiedy w bankach krwi tradycyjnie zaczyna brakować tego najcenniejszego leku. Eksperci przypominają, że jedna pobrana jednostka krwi jest w stanie uratować życie nawet trzem osobom.
15: W jakiś sposób to dobro się niesie. To jest taki mit, że krwiodawstwo uzależnia i jak już ktoś odda krew, to już musi to robić. Jest uzależnione od dawania krwi. To bym chciał obalić, natomiast faktycznie coś w tym jest, że na pewno uzależnia do odniesienia pomocy. I często się spotykamy z tym, że jak ktoś zaczyna oddawać krew, to myśli o czymś dalej, żeby może wziąć udział właśnie w naszych kolejnych akcjach już jako organizator, czy też może DKMS potem, może jeszcze jakaś pierwsza pomoc, a może jeszcze jakaś zbiórka. I faktycznie myślę, że niesienie dobra uzależnia.
2: Warto pamiętać o tym właśnie teraz, przed letnim wypoczynkiem. Z kolei już jutro, z okazji Światowego Dnia Krwiodawstwa, biegacze i spacerowicze połączą siły w Lasku Aniołowskim. Wyjątkowy krewki Park Run, mający promować oddawanie krwi oraz szpiku, wystartuje o 8:30 przy promenadzie Niemena. Zaprasza Piotr Gajda z częstochowskiego Legionu Klubu Honorowych Dawców Krwi.
14: Radio Jura poleca.
2: Na koniec zaglądamy na Błaszno, do Teatru Nowego przy ulicy Brzezińskiej. Tam w niedzielę dwie wyjątkowe premiery. To efekt 40 godzin intensywnych warsztatów pracy z głosem i emocjami, które nawiązują do dawnych, przedwojennych tradycji amatorskiego ruchu teatralnego w naszym mieście. Widzowie zobaczą rodzinną, pełną humoru komedię Jak poznałem waszą babcię oraz filozoficzny dramat science fiction zatytułowany Exodus. Jak podkreśla dyrektor sceny Paweł Bilski, to idealny dowód na to, że teatr należy do każdego z nas. Pierwsze niedzielne pokazy ruszają o 16:00, kolejne zaplanowano na 20 czerwca. I teraz już u nas wiadomości z kraju i ze świata. Szczegóły przekażą Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
16: Stany Zjednoczone. Od nich zaczynamy. Oni zamierzają znacząco zmniejszyć liczbę myśliwców i okrętów dostępnych na potrzeby operacji NATO w Europie. Taką informację o poranku ujawnił dziennik New York Times, powołując się na dwóch wysokich rangą europejskich urzędników.
17: O te plany szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego pytał Tomasz Terlikowski.
18: Polska o tym wiedziała? Wiedziała o tym Kancelaria Prezydenta?
19: Panie redaktorze, Stany Zjednoczone od wielu, wielu miesięcy pracują nad nową strategią obecności między innymi w Europie. Nad tym pracuje Pentagon i tutaj partnerem Pentagonu przede wszystkim jest MON. To MON powinien wiedzieć i MON powinien informować.
18: Ale czy Kancelaria Prezydenta wiedziała?
19: Kancelaria Prezydenta wie o tym oczywiście, że Stany Zjednoczone chciałyby ograniczenia pewnej obecności
18: ale
19: w Europie.
18: Ale te liczby, które są podawane, ich nie znaliście.
19: Ja nie będę tutaj źródłem, żeby je potwierdzać.
16: Według New York Timesa decyzja Amerykanów ograniczyłaby zdolność NATO do przeprowadzania uderzeń dalekiego zasięgu i prowadzenia obserwacji. Przekazano ją sojusznikom na początku czerwca w przekazanym dokumencie. A tam m.in. zmniejszenie liczby myśliwców F-16 i F-15E ze 150 do 100, liczby morskich samolotów patrolowych z 26 do 15 oraz wycofanie wszystkich samolotów do tankowania w powietrzu, które były wcześniej dostępne dla Europy. Meksyk mundial już rozpoczął.
17: Wieczorem o 21:00 meczem z Bośnią i Hercegowiną. Mistrzostwa rozpocznie Kanada.
16: No a potem o 3:00 w nocy naszego czasu w Inglewood w aglomeracji Los Angeles piłkarskie mistrzostwa rozpoczną Amerykanie.
17: Trudny mecz z drużyną Paragwaju. Paweł Żuchowski.
20: Dzień dobry. Na mecz USA Paragwaj, który otworzy dziś amerykańską część mistrzostw, nie przyjedzie prezydent Donald Trump, który w weekend w Białym Domu będzie gościł galę mieszanych sztuk walki, a dodatkowo będzie obchodził swoje 80. urodziny. Na stadionie w Los Angeles będzie za to sekretarz stanu USA Marco Rubio. Nieoficjalnie mówi się, że Trump chciał uniknąć wygwizdania na międzynarodowej imprezie. Ostatnio wizyty na stadionach kończą się dla niego mało przyjemnym przyjęciem. Departament Stanu określił Mundial 2026 jako przełomowy moment dla administracji Trumpa, podkreślając, że turniej zbiega się z obchodami 250. rocznicy niepodległości USA i ma zademonstrować amerykańskie przywództwo i gościnność na oczach globalnej publiczności. Ale tu znów wielu kibiców obawia się kontroli, zatrzymań czy deportacji. Z tym wizerunkiem, jak mówią sami kibice, nie jest najlepiej.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
2: Przeglądam najnowsze mapy długoterminowe. Mam absolutnie skrajne wiadomości od weekendowego ochłodzenia po afrykańskie upały. Piątek to wciąż mnóstwo słońca. Dziś przejściowe zachmurzenie i 19 na termometrach. Niestety weekend nie będzie już tak ładny. W sobotę i niedzielę nad Częstochową zawisną ciemne chmury, może też przelotnie popadać. Zrobi się też chłodniej na termometrach okolice 16. Od wtorku znów słonecznie. Temperatura szybko przekroczy 20, a dokładnie za tydzień czeka nas potężne uderzenie gorąca. Synoptycy zapowiadają kolejne rekordy ciepła. Słupki rtęci w Częstochowie mogą wskazać nawet 33 stopnie w cieniu.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: To już prawie przedpołudnie, a w dodatku piątkowe. To wszystko bardzo dobrze brzmi.
1: No tak, za dziś dziękujemy. Życzymy Wam miłej reszty dnia, miłego weekendu i do usłyszenia.
0: Ewelina Kraczek
1: i Marek Moc.
0: Do poniedziałku w tym składzie.
14: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie twojego silnika.
3: Zapraszamy na urodzinowy weekend Fobii 12-13 czerwca w Centrum Handlowym M1. Będą warsztaty i pokazy, wyjątkowe atrakcje i urodzinowe niespodzianki. Czekamy na Ciebie. Obi w Centrum Handlowym M1.
4: Zrobisz to z Obi.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Ty oszczędzasz tym

0: Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Po reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
3: W Częstochowie ciśnienie w tej chwili stabilne wynosi 1021 hektopaskali. Biometr w całym regionie obojętny, a to oznacza, że aura nie powinna dziś negatywnie wpływać na nasze samopoczucie. W ciągu dnia sporo słońca, przejściowe zachmurzenie i maksymalnie 19. Warto nacieszyć się tą aurą. Weekend i poniedziałek przyniosą chwilowe pogorszenie. Na niebie ciemne chmury, ochłodzi się do 16 stopni, może też przelotnie popadać. Ale uwaga, bo za tydzień w Częstochowie termometry wskażą nawet 33 stopnie w cieniu. To może przynieść kolejne rekordy ciepła. To jednak nie wszystko, bo zmiany odczujemy również w nocy. Przed nami tak zwane noce tropikalne. Prognozy długoterminowe pokazują, że nawet w nocy słupki rtęci mogą nie spadać poniżej 20.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
4: Słuchasz Radia Jura.
5: O sieri, sieri.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
3: Marian, jesteśmy tu już pół godziny i nikt się nami nie interesuje. Jedźmy stąd.
4: Kochanie, ale musimy zrobić tę łazienkę.
3: To może jedźmy do Cyrprojekt. Anka mówiła, że mają tam świetną obsługę. Doradzą nam płytki i wyposażenie, a do tego zrobią nam piękny projekt.
4: Tak, jeszcze powiedz, że gratis.
3: Jasne, a jak się poczujesz zmęczony ogromnym wyborem, który mają do zaoferowania, to ci nawet kawkę zrobią.
4: No to co my tu jeszcze robimy? Grażyna, zbierajmy się do nich.
3: Salon łazienek Cyrprojekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
5: www.cyr-projekt.pl.
6: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
7: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Kaufland.

0: W wiadomościach o 12 o reorganizacji i nowym wydziale w Częstochowskim Urzędzie Miasta, o protestach mieszkańców Lublińca w sprawie trasy S11 i o tym, jak prezentują się myśliwce F-35 na polskim niebie. Katarzyna Fica, koniecznie zostańcie z Radiem Jura.
1: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Mleko świeże Kanka 3,2%, 1 litr przy zakupie dwóch sztuk, cena 1,99 zł za sztukę. Ser żółty Serenada 135 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 3,99 zł za sztukę. Oferty z Twoim kuponem w aplikacji.
2: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurczełydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie.
15: Piątek, 12 dzień czerwca, wybiło południe, czas na wiadomości.
0: Katarzyna Fica, zapraszam. Od 1 lipca w częstochowskim magistracie powstanie nowa jednostka, Wydział Współpracy i Informacji. Połączą zadania dotychczasowego Wydziału Informacji i Komunikacji oraz Biura Ładu Korporacyjnego. Do zadań promocyjnych dołączy m.in. obsługa inwestorów, współpraca zagraniczna oraz informacja turystyczna. Urzędnicy ucinają spekulacje, podkreślają, nie tworzy się nowych stanowisk. Łączone zespoły, takie jak Centrum Obsługi Inwestora, działają w mieście od dziesięcioleci. Fuzja to naturalna optymalizacja pracy urzędu, jak słyszymy od urzędników. Nową strukturą pokierują Aleksander Wierny, a jego zastępczynią będzie Joanna Matyjaszczyk.
16: Zawsze reagujemy na Wasze sygnały.
0: A teraz przenosimy się do regionu, gdzie głośno protestują mieszkańcy Lublińca i okolicznych miejscowości. W sieci ruszyła oficjalna petycja sprzeciwiająca się budowie wariantu D trasy ekspresowej S11. Mieszkańcy mówią stanowcze nierządowym planom drogowym, które ich zdaniem uderzą w lokalną społeczność. Co dokładnie budzi tak wielki sprzeciw. O tym Mariusz Osyra.
17: Autorzy protestu przygotowanego przez Stowarzyszenie Ziemia Lublinieck.pl alarmują, że ten konkretny przebieg drogi przyniesie nieodwracalne negatywne skutki dla regionu. Ich zdaniem inwestycja drastycznie zwiększy hałas, zanieczyści powietrze oraz zniszczy unikatowy park miejsko-leśny. Dodatkowo odcięcie obecnej obwodnicy miasta grozi komunikacyjnym chaosem w samym centrum Lublińca i drogowy paraliż zamiast rozwiązań, które ułatwić powinny poruszanie się po mieście. Protestujący wskazują też na brak rzetelnych konsultacji społecznych i żądają natychmiastowego wycofania tego wariantu z planów i przygotowań inwestycji. Szczegóły oraz formularz poparcia można znaleźć w internecie.
16: Wracamy do sprawy.
0: I wracamy do Częstochowy. Na deskach dużej sceny Teatru Mickiewicza zagościła klasyka w nowoczesnym wydaniu, czyli Don Quixote Miguela Cervantesa. Ta dynamiczna opowieść, pełna humoru i piosenek, przedstawiona jest z zupełnie nowej perspektywy, oczami Sancho Pansy, zaufanego przyjaciela błędnego rycerza.
18: Z jednej strony radosny, zabawny, pełen śmiechu i mam nadzieję przygodowy, bardzo i atrakcyjny spektakl. Z drugiej strony chciałbym zadać pytanie tym spektaklem o to, czy ten idealizm jeszcze w nas zbiorowo w ogóle jeszcze pracuje, czy znajdujemy na to miejsce w naszym życiu i jaką on musi przebyć drogę, jakie są przeszkody. Myślę, że najtrudniejsze dla mnie było powiązanie scen, które bardzo są różne w konwencjach. To było zdecydowanie najtrudniejsze i też myślę, że nie najłatwiej jest prowadzić bohaterów, którzy nawet na poziomie książki nie są do końca zbudowani, nazwijmy to, z krwi i kości. Czasami to utrudnia też robotę nad postacią.
0: To luźna adaptacja powieści Cervantesa, mówi reżyser sztuki Jakub Zalasa. Don Quixota zobaczymy na deskach Teatru Mickiewicza w sobotę i niedzielę na wielki finał sezonu teatralnego. Na koniec przypominamy, że jutro sobota to idealny moment na zrobienie porządków. Nie musicie jechać do Pszoku, bo Częstochowskie Centrum Usług Komunalnych rusza z kolejną akcją mobilnych punktów zbierania odpadów problemowych. W trzy najbliższe soboty czerwca po osiedlach będą kursować specjalistyczne pojazdy. Bezpłatnie oddacie tam przeterminowane leki, zużyte baterie, świetlówki, termometry rtęciowe, a także stare farby czy lakiery. Listę miejsc i godzin postoju mamy dla Was na naszej stronie internetowej. Zajrzyjcie na radiojura.pl. Polecam też wiadomości z kraju i ze świata. Szczegóły przekaże Ewa Kwaśny.
19: Husarze suną nad Polską. Inauguracyjny przelot trzech samolotów wielozadaniowych F-35. Husarze to najnowocześniejszy nabytek naszego lotnictwa wojskowego. Mogli podziwiać je warszawiacy. Ten przelot obserwował nasz reporter Michał Radkowski. Witam
20: Cię. Tak jest. No, my z wozem satelitarnym rozstawiliśmy się nad Wisłą przy Centrum Nauki Kopernik i nagle, to była 10:10, tak jak wcześniej zapowiadano, usłyszeliśmy potężny huk, zadarliśmy głowę w niebo. Mówimy, bo śledziłem to w towarzystwie studentów Karoliny i Kuby. Karolina?
21: Bardzo szybko, nawet nie wiem, czy zdążyłam nagrać cokolwiek, a próbowałam.
20: Powiem słuchaczom, że Karolina trzyma rękę na sercu, na klatce piersiowej, chyba z wrażenia.
21: Bardzo to głośne było, tak. Nie spodziewałam się, że aż tak głośne one będą.
20: I jakie wrażenia, Kuba?
22: W ogóle zdziwiłem się, że tak widoczne są, w sensie, że obrysy nawet całe były widoczne dobrze. Więc naprawdę nisko leciały.
20: To prawda, przeleciały na tyle nisko, że nie dało się ich nie zauważyć mimo chmur na niebie. Teraz Warszawę już naznaczonej i powitanej przez F-35.
19: Dziękujemy. Przelot eskadry w ramach powitania z Polską zaczął się, przypominamy, od Westerplatte i Gdańska.
23: To niesamowite przeżycie, muszę przyznać. Pierwszy raz w życiu widziałem w sumie myśliwce takie latające. Najnowsze maszyny na świecie tak naprawdę.
24: To bardzo szybko minęło, ale super, super wrażenie, super to zobaczyć.
25: Ważne wydarzenie na pewno. To jest krok milowy dla polskiej armii. Cieszę się, że miałem okazję to zobaczyć.
26: Krótki, ale mega, super, naprawdę. Już relacja na całą rodzinkę poszła.
27: Za dziecka udało mi się raz być na przelocie F-16 i do tej pory pamiętam to wrażenie, ten dźwięk, ten huk i chciałam, żeby syn też tego doświadczył.
28: To takie nowe F-35 to nie jest taki normalny myśliwiec, tylko cała jakby taka twierdza.
19: Kolejne wyzwanie do zapłaty otrzymała Polska w sprawie niewykorzystanych i nieodebranych szczepionek przeciwko COVID-19 od firmy Pfizer. Tym razem chodzi o 170 milionów złotych podatku od przegranej sprawy z amerykańskim koncernem. Jak dowiedział się nasz reporter, Polska odmówiła zapłaty, wysłała notę dyplomatyczną w tej sprawie. W tle jest wciąż ponad 6 miliardów złotych, które nasz kraj ma zapłacić za nieodebrane szczepionki. Decyzję w tej sprawie belgijski sąd wydał 1 kwietnia. Polska wciąż czeka na doręczenie wyroku wykonawczego w tej sprawie. Potem w planie jest złożenie apelacji.
29: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
30: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
31: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
15: Piątek po południu będzie nam towarzyszyć zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, wzrastające powolutku do dużego, niewykluczony tego popołudnia deszcz. Słaby, przelotny, ale zawsze. Na termometrach od 17 do 20 stopni Celsjusza. W Częstochowie czy w Kłobucku wiatr słaby i umiarkowany z zachodu.
29: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
30: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
31: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
15: Dzień dobry, cześć i czołem, Mariusz Ryszka, kłaniam się, jestem, melduję się na posterunku, zapraszam na nasze popołudniowe spotkanie, mam nadzieję, że wspólnie powitamy weekend. A teraz witamy Marka Ambora, Who Knows, na początek, za chwilę też Simon from Deep Divas i Marisa, ruszamy.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.
16: Radio Jura.

0: Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: I czyżby to już był piątek? No jasne, że tak. 12 dzień czerwca. Tak przy okazji, wiecie, że to już 24 piątek w tym roku. Przedostatni wiosenny, bo nieuchronnie zmierzamy w stronę lata i wakacji. A to raczej przyjemne destynacje, prawda? Tego popołudnia u nas jak zwykle rozkład jazdy wydarzeń ważnych i ciekawych, podpowiedzi odnośnie tego, co można robić w sobotę i w niedzielę. Zanim o tym, to pozwolicie, że sprawdzę, jakie pogoda ma plany na dwudzionek.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.chest.pl.
3: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
4: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026. 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
7: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
6: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
7: Sprzęt renomowanych marek: Husqvarna, Stiga, Alco, Kapkadet, Solis.
6: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
7: Traktom, Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
6: Telefon 515 660 031.
8: Poznaj MGS9, nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MGFC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MGFC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
9: Kto zwalcza ból?
10: Voltaren!
9: Kto?
10: Voltaren!
11: Voltaren!
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20%. To tylko 7.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
1: Plany na weekend pogodowe, rzecz jasna. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie będzie zmienne. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Lokalnie może również zagrzmieć. Na termometrach od 17 do 21 stopni Celsjusza. W niedzielę więcej chmur, miejscami przelotne opady deszczu. Na termometrach od 16 do 18 stopni Celsjusza. A w Kłobucku, Olsztynie czy Blachowni wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy, głównie z zachodu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: 12 dzień czerwca, czas przejrzeć kalendarz świąt nietypowych w poszukiwaniu okazji do celebrowania, no bo czymś po południu w pracy zająć się trzeba. Zatem do głównych świąt typu Dzień Stylisty Paznokci dorzucam Dzień Noszenia Niebieskiego. Kto ma ten świętuje? Jest Dzień Doga Niemieckiego. To ten pies wielkości małego konia, świetna rasa przy okazji. No i dzisiaj wypada Dzień Supermana, mega bohatera wszechczasów. No to bądźcie dzisiaj jak Superman i uważajcie na kryptonit. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
3: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
2: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
3: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
2: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
3: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
2: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
3: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
4: Promed Optyk Szczerbińscy. U nas komfort widzenia dostajesz w prezencie. Wszystkie salony optyczne oferują okulary. My oferujemy wam okulary i komfort widzenia. Promed
5: Optyk. Troszymy się o twoje oczy.
6: Sąsiedzie, ładnie to tak dokarmiać?
7: On takie biedne, trzeba pomagać.
6: Ty też masz gołębie serce? Chcesz im naprawdę pomóc? Nie dokarmiaj. Całoroczne dokarmianie gołębi przynosi więcej strat niż korzyści. Żadna organizacja ochrony zwierząt nie popiera całorocznego dokarmiania ptaków. Gołębie odchody mogą być niebezpieczne dla zdrowia ludzi. Przyspieszają też niszczenie murów i elewacji. Chcesz mieszkać w ładnym otoczeniu? To dbaj o nie i nie dokarmiaj. Gołębie poradzą sobie bez ciebie. Akcja ZGM TBS w Częstochowie. Czyste podwórko.
8: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
9: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
10: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
11: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
13: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
14: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
13: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
14: No, no...
15: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
2: Po reklamie.
16: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: 12 dzień czerwca, drugi dzień mundialu. Jak się Państwu podobała inauguracja? Ja uważam, że angielski sędziego troszeczkę do poprawy. No poza tym, moim zdaniem, według mnie kilka innych niedociągnięć było, ale z drugiej strony była też Salma Hayek, więc jeśli chodzi o mnie, to tutaj się wyrównało. Za chwileczkę już na poważnie, na wiadomości o 13. Polecam.
1: W wiadomościach o 13.00 między innymi o zwołaniu ostatniej przed wakacjami sesji Rady Miasta Częstochowy, a poza tym o nowym asystencie trenera w sztabie szkoleniowym Rakowa. Sprawdzimy też najnowsze doniesienia z kraju, bo policja bada makabryczne odkrycie i znalezione ludzkie szczątki w Lutoryżu na Podkarpaciu. Katarzyna Fica, zapraszam na 13.00.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Kameralny klimat.
3: Nauka.
4: Kultura.
3: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
5: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
6: Moja szkoła!
5: Kształcąc, wychowujemy.
7: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
8: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
9: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
8: O!
9: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
8: www.furnipol.pl.
10: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
11: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.

0: 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
1: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,79 za 100 gramów. Oraz świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Biedronka.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit. 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
6: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
7: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
8: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
9: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. 1,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Po reklamie.
12: Na zegarach już godzina 13:00, o tej porze u nas kolejne wiadomości.
13: Katarzyna Fica, zapraszam. To będzie pracowity i niezwykle ważny czwartek dla częstochowskich radnych. Przewodniczący Rady Miasta oficjalnie zwołał na najbliższy czwartek, 18 czerwca, 37. zwyczajną sesję. Będzie to ostatnie spotkanie przed wakacyjną przerwą. A w porządku obrad znalazło się blisko 30 punktów, w tym te najważniejsze dla funkcjonowania miasta. Radni przeprowadzą debatę nad raportem o stanie Częstochowy, po której zagłosują nad wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok dla prezydenta miasta. Początek obrad w sali sesyjnej przy Śląskiej w czwartek o godzinie 9:00.
14: Radio Jura poleca.
13: Góralska energia, bogate lokalne tradycje i wyśmienite regionalne smaki. To wszystko czeka nas już w najbliższą niedzielę. Regionalny Ośrodek Kultury zaprasza wszystkich mieszkańców do Blachowni na Jura Rock Festival. Na Błoniach przy Placu Niepodległości ruszy barwny korowód. Na scenie usłyszymy zespoły folklorystyczne oraz zaproszone kapele. O szczegółach dyrektor roku w Częstochowie Małgorzata Majer-Sentowska.
15: Festyn, można skosztować jedzenia, można odpocząć, no tym razem nad pięknym zalewem w Blachowni, więc jeszcze okoliczności przyrody bardzo piękne. Na koniec mamy niespodziankę, ponieważ zagra dla nas folkowy zespół, taki bym powiedziała nawet trochę rockowy. Grają dobrą muzykę, zespół Pieczarki, mało u nas znany. Jeżeli ktoś wahałby się, czy przyjechać, warto ich posłuchać i jednak wybrać się do Blachowni. Świetnie, na pewno się ludzie będą przy nim bawić.
13: Na odwiedzających czekać będą też kolorowe kiermasze rękodzieła, bogata strefa gastronomiczna, mnóstwo bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Wstęp na to niedzielne wydarzenie w Blachowni jest całkowicie bezpłatny.
14: Wracamy do sprawy.
13: Wracamy do Częstochowy, gdzie dziś wieczorem czeka nas muzyczna podróż przez stulecia. Dokładnie o 19:00 Filharmonia Częstochowska oficjalnie żegna się z melomanami na finał swojego 81. sezonu artystycznego. Wyjątkowy koncert pod batutą Adama Klocka wpisuje się również w jubileusz 200-lecia połączenia Starej i Nowej Częstochowy. Czego możemy się spodziewać?
16: 100 lat temu, czyli rok 1926, no i powstanie słynnego Stabat Mater Karola Szymanowskiego, jedno z najwybitniejszych najwybitniejszych dzieł wokalno-instrumentalnych właśnie z pierwszej połowy XX wieku. No, Karol Szymanowski, wiadomo, uznany za najlepszego po Chopinie polskiego kompozytora. To arcydzieło również w wykonaniu Dużej Orkiestry Symfonicznej, chóru i dwojga solistów.
13: Obok orkiestry symfonicznej na scenie zaprezentuje się w pełnym składzie chór Collegium Cantorum. Finał o 19:00.
14: Sport w Radiu Jura.
13: A teraz piłka nożna. Zmiany w sztabie Rakowa Częstochowa. Do drużyny dołączył Tomasz Jasik, który będzie asystentem trenera Dawida Kroczka. Szkoleniowiec posiada licencję UEFA Pro. Ma doświadczenie zdobywane m.in. w Krakowie oraz Wiśle Płock. Z Dawidem Kroczkiem współpracował już wcześniej w krakowskim klubie. Teraz obaj spotkają się ponownie przy Limanowskiego. No i to wszystko teraz ode mnie, ale zostańcie z Radiem Jura. Wiadomości z kraju i ze świata przekaże Bogdan Zalewski.
17: Policja przeczesuje posesję w podrzeszowskim Lutoryżu, na której znaleziono zakopane odpady medyczne i szczątki ludzkich płodów. Może być ich nawet 30. Do ich zakopania miała się przyznać poprzednia właścicielka nieruchomości, lekarka, patomorfolog Magdalena H. Jak podaje rzeszowska prokuratura, rano kobieta została zatrzymana. Grozi jej 12 lat więzienia. W Lutoryżu jest Dominik Smaga.
18: Ekipy techników w białych kombinezonach pracują na działce, na której zakopane są szczątki dzieci oraz odpady medyczne. Wszystko to musi zostać wydobyte i przewiezione do badań. Teren jest otoczony przez policję. Głos w tej sprawie ma zabrać rzeszowska prokuratura okręgowa, która nadzoruje czynności prowadzone w Lutoryżu.
17: Husarze na polskim niebie. Ceremonia przyjęcia samolotów F-35 do Polskich Sił Zbrojnych odbywa się właśnie w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. W uroczystości bierze udział prezydent Karol Nawrocki.
19: Na naszych oczach podczas tej uroczystości, podczas tego wydarzenia dochodzi do nowoczesnego, przełomowego skok dla Wojska Polskiego, Polskich Sił Zbrojnych, szczególnie Sił Powietrznych, i w tym kontekście jest to dzień historyczny.
17: Prezydentowi towarzyszy wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wielozadaniowe maszyny przeleciały wcześniej nad naszym krajem od Gdańska przez Warszawę, Łódź i Kraków.
20: Bardzo nam się podobało. Dźwięk, szybkość, wszystko. Fajnie.
21: Krótko.
20: Szybko, szybko, no.
21: Fajnie było zobaczyć, fajnie było nagrać, także jest nagrane.
20: Zdążyliśmy.
21: Fajniejsze jakby był jeden przedmiot, ale fajne.
20: Żeby jeszcze
21: bardzo
20: taka
21: dobre
20: poprawka było.
22: Bo to było kilka sekund w sumie.
20: Tak.
21: Dokładnie, ale warto, mimo wszystko warto. Zawsze warto, nawet na te kilka sekund.
20: Taka historyczna chwila, można powiedzieć.
23: No jak widzisz coś takiego, to czujesz się bezpiecznie.
17: Husaria przemknęła z szumem skrzydeł. Protest rolników na drodze krajowej numer 10 między Stargardem i Suchaniem w zachodniopomorskim. W miejscowości Krąpiel uczestnicy manifestacji przechodzą przez przejście dla pieszych, blokując ruch przez mniej więcej 10 minut. Droga jest wtedy całkowicie zamknięta, a następnie na kolejne 10 minut ruch zostaje wznowiony. Domagają się m.in. rekompensat za straty z powodu niskich cen.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
12: Za nami bardzo chłodna noc, jak na czerwiec. Te kolejne też ciepło nie będzie. Wieczorem i w nocy temperatura spadnie do stopni 12, a nad ranem do 8-9. Jutro na szczęście zdecydowanie lepiej. Na termometrach w Częstochowie czy Olsztynie zobaczymy nawet 21 stopni Celsjusza.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
12: I to już po godzinie 13:00, piątek w kalendarzach. Ja myślę, że na drodze do weekendu to nam się teraz należy przerwa. Na kawę, na herbatę, na soczek, na wodę, na banana, na cokolwiek. Co wy na to? U nas muzycznie Rod Stewart, a za chwileczkę także Kuba i Kuba.
27: Muzyka wybrana dla ciebie.
14: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Tu Radio Jura po południu. Kto nie lubi futbolu, a przy okazji być może przegrał domową wojnę o pilota, no to słuchajcie, mam dla was propozycję. Popołudnie i wieczór w kinie. OKF Iluzja zaprasza na godzinę 15 do siebie na film Kumotry, wzruszający obraz o pamięci, przyjaźni i przemijaniu. O 16.30 Sny o słoniach Wernera Herzoga. Kolejna propozycja to film w cyklu Federico Fellini, Ciao a tutti. Film Wałkonie z roku 1953. I jeszcze o 20.30 zdobywca Nagrody Publiczności na festiwalu filmowym w Wenecji, emanujący optymizmem i pogodą ducha, Portret dojrzałej kobiety, czyli Drugie życie. Polecam kierunek kino.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
3: No właśnie, misiu, a patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
2: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
3: Tak, to mi się podoba, dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
4: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785-069-814. Praca w Contrain 785-069-814.
5: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa ulica Buk-

0: Czek Minecraft i Sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Poznaj MG S9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MG FC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MG FC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
2: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
9: Do końca dnia zachmurzenie będzie zmienne, mogą pojawić się przelotne opady deszczu, wiatr słaby i umiarkowany, chwilami dmuchnąć może nieco mocniej. Proszę na siebie uważać. Jeśli chodzi o ciśnienie, to powolutku sobie spada, a biometr w Częstochowie wymaga poprawy. No niemal tak jak angielski wczorajszego sędziego meczu otwarcia mundialu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
10: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: przed nami weekend, a jeśli wybieracie się w najbliższym czasie w podróż koleją, to warto wiedzieć, że czekają nas zmiany. Polskie linie kolejowe wprowadzają wakacyjną korektę rozkładu jazdy.
1: Wakacyjna korekta rozkładu jazdy pociągów będzie obowiązywała od 14 czerwca do 29 sierpnia. Polskie linie kolejowe wraz z przewoźnikami opracowały połączenia tak, by jak najlepiej wykorzystać możliwości linii kolejowych. Wszystkie zmiany w rozkładzie jazdy są dostępne w gablotach informacyjnych, na stacjach i przystankach, a także na portalu pasażera i na stronach internetowych przewoźników. Pasażerów prosimy, aby przed podróżą sprawdzali rozkład jazdy pociągów.
0: Nowe rozkłady mają z jednej strony zapewnić optymalne połączenia w okresie urlopowym, a z drugiej umożliwić kontynuację gigantycznych inwestycji kolejowych w naszym województwie. Mówiła nam o tym Katarzyna Głowacka z PKP PLK.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Mleko świeże Kanka 3,2%, 1 litr przy zakupie dwóch sztuk, cena 1,99 zł za sztukę. Ser żółty Serenada 135 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 3,99 zł za sztukę. Oferty z Twoim kuponem w aplikacji.
4: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia?
5: Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa, ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl.
4: Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
6: Zapraszamy na urodzinowy weekend Fobii 12-13 czerwca w Centrum Handlowym M1. Będą warsztaty i pokazy, wyjątkowe atrakcje i urodzinowe niespodzianki. Czekamy na Ciebie. Obi w Centrum Handlowym M1.
7: Zrobisz to z Obi.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: O tej porze warto przypomnieć, że nie samym futbolem człowiek żyje, prawda? Są też inne dyscypliny fajne, na przykład koszykówka. Trwają finały NBA. W tej chwili Knicks prowadzą ze Spurs 3-1. No, wystarczy tylko jedna wygrana, by wznieść puchar w górę, tak jak to uczynił w roku 1991 Michael Jordan, który właśnie wtedy poprowadził drużynę Chicago Bulls do pierwszego mistrzostwa NBA. To tyle historii, teraz czas na teraźniejszość. Polecam nasze wiadomości.
1: W wiadomościach o 14:00 o kolejnych opóźnieniach na budowie Alei Wyzwolenia w Częstochowie. Przekażemy też nowe informacje z Lutoryża na Podkarpaciu, gdzie na jednej z działek odkryto ludzkie szczątki. Katarzyna Fica, zostańcie z Radiem Jura.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 6504.
5: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
6: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM. Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
7: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Taras. Urządź go po swojemu z salonem płytek CMW. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
8: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowi.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz. Tylko 2,69 za 1 kg. Aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet. Jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest stokrotka.
2: Po reklamie.
3: Jest 14 w naszym programie popołudniowym. Czas na wiadomości.
4: Katarzyna Fica, zapraszam. Remont Alei Wyzwolenia na północy łapie kolejne opóźnienia. Słuchacze dopytują w mailach do naszej redakcji, czy droga będzie gotowa do końca lipca. A więc niestety Miejski Zarząd Dróg przesuwa ten termin. Informuje, że wykonawca upora się z zadaniem dopiero w sierpniu.
5: Dobrze, że po części jest ten dojazd możliwy do ulicy Pożaka po nowym śladzie, bo dzięki temu można to zamknięcie objechać. Ale tym niemniej niedogodności są, więc mamy nadzieję, że bez zbędnej zwłoki i bez dodatkowego czekania w okolicach sierpnia właśnie te prace się zakończą i cała Aleja Wyzwolenia ważna, bo też rozszerzony zakres o budowę ciągu pieszo-rowerowego, który już funkcjonuje, już służy w części mieszkańcom. Inwestycja zostanie oddana do użytku.
4: Jak mówi rzecznik MZD Maciej Hasik, obecnie roboty koncentrują się na skrzyżowaniu Sosabowskiego i Kukuczki. Pamiętajcie, że zakazy ruchu nie dotyczą tam tylko autobusów MPK. Pozostali kierowcy muszą korzystać z uciążliwych objazdów.
6: Dzieje się na drogach.
4: Sytuacji na drogach w mieście nie poprawiają też kolejarze, którzy prowadzą przebudowę przejazdów kolejowo-drogowych. Jeszcze do najbliższego wtorku całkowicie zamknięte dla ruchu pozostają przejazdy na ulicy Cmentarnej oraz Karłowicza. Co gorsza, od kolejnej środy, 17 czerwca, rusza następny etap prac i nieprzejezdna będzie ulica Morsztyna.
6: www.radiojura.pl.
4: A teraz przenosimy się do gminy Olsztyn. Już wkrótce wnętrza szkoły podstawowej w Biskupicach przejdą kapitalną metamorfozę. Podpisano właśnie umowę z wykonawcą na przebudowę i remont placówki. Wartość tej inwestycji to prawie 1,5 miliona złotych. W ramach zadania gruntownie zmodernizowane zostaną klasy, wymienione będą instalacje elektryczne i sanitarne, a sanitariaty zyskają nowoczesny, estetyczny wygląd. A żeby nie zakłócać nauki, najbardziej uciążliwe prace budowlane ruszają w te wakacje. Finał całości zaplanowano na jesień 2027.
6: O tym się mówi w regionie.
4: Jeszcze na koniec zaproszenie na weekend, który w całym naszym regionie upłynie pod znakiem Święta Zabytków Techniki. Z tej okazji w Częstochowie wrócimy do lokalnych, tradycyjnych korzeni. Jutro Muzeum Górnictwa Rud Żelaza w Parku Staszica zaprasza na kolejną edycję wyjątkowych spotkań i warsztatów dla całych rodzin. Podziemne korytarze zmienią się w wielką strefę wyzwań. O szczegółach Małgorzata Szczęsna z Muzeum Częstochowskiego.
7: Tą atrakcję przeznaczyliśmy w godzinach od 12 do 15 ze względu na to, że osobami, które będą oprowadzać, przewodnikami tej podróży w czasie, będą emerytowani górnicy pod, właściwie można powiedzieć, nieocenionym przewodnictwem pana Pawła Kopydłowskiego, emerytowanego inżyniera górnika, który wraz z kolegami, również górnikami, będzie oprowadzał zainteresowanych. Co godzinę będzie wejście.
4: Ta jutrzejsza impreza potrwa od 12 do 18. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowy. I to wszystko na dziś ode mnie. Dziękuję za uwagę, życzę udanego weekendu, ale zostańcie z Radiem Jura, teraz już wiadomości z kraju i ze świata.
8: Już 29 ludzkich płodów i odpady medyczne znaleziono w podrzeszowskim Lutoryżu. Miała je tam zakopać poprzednia właścicielka nieruchomości, lekarka patomorfolog. Sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Rzeszowie. Dominik Smaga.
9: Tak, dzień dobry.
8: Dzień dobry, Dominiku. Czy sprawdzono już cały teren?
9: Nie. Przekopywanie działki należącej kiedyś do lekarki nieprędko się zakończy.
10: Te czynności mogą potrwać nawet do początku przyszłego tygodnia.
9: Mówi Krzysztof Ciechanowski, rzecznik prokuratury, i wyjaśnia, że do przeszukania jest dość duży teren.
10: Posesja ma ponad 5 arów.
9: Lekarka, do której poprzednio należała działka, została zatrzymana w Zamościu.
10: Pracowała w Zamościu jako lekarz.
9: Kobiecie może grozić 12 lat więzienia za porzucenie odpadów medycznych i 2 lata za zbezczeszczenie zwłok.
8: Polskie siły zbrojne przechodzą rewolucję i nie dotyczy to tylko sił powietrznych. Przekonywał w Łasku podczas ceremonii przyjęcia samolotów F-35 wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: To jest strategiczne posunięcie, budowa największej armii w Europie do 2030 roku, bo te plany modernizacji, transformacji stanowią o tym, żeby zbudować zarówno 300-tysięczną armię, jak i 200 tysięcy rezerwy wysokiej gotowości, czyli armia 500 tysięcy.
8: Według Kosiniaka-Kamysza służą temu wielkie kontrakty w ramach SAFE, unijnej pożyczki na zakup uzbrojenia dla polskiej armii. Mundial w Meksyku, USA i Kanadzie jest odmienny od dotychczasowych, nie tylko ze względu na wielką liczbę drużyn i ceremonie przed piłkarskimi spotkaniami. Inaczej wygląda też praca sędziów, zwraca uwagę Wojciech Marczyk. Wojciechu, było to widoczne już podczas wczorajszego meczu otwarcia, wygranego przez Meksyk 2-0 z reprezentacją Republiki Południowej Afryki.
2: Dokładnie przy drugiej czerwonej kartce dla RPA, gdzie po analizie VAR sędzia wszystkim na stadionie wyjaśnił swoją decyzję. VAR może też interweniować nie tylko w sytuacjach związanych z bramkami czy czerwonymi kartkami.
12: Będzie ta możliwość skorzystania z VAR-u przy drugiej żółtej kartce. Umówmy się, widzieliśmy parę meczów zepsutych przez nas, przez sędziów ogólnie, dlatego że nie mogliśmy wykorzystać technologii.
2: Mówił sędzia Szymon Marciniak, który poprowadzi mecze na Mistrzostwach Świata. FIFA chce też, by gra była szybsza. Zespoły mają 5 sekund na wznowienie gry z autu czy od bramki, a zawodnicy, jeżeli podczas rozmów ze sobą będą zasłaniać usta, mogą zobaczyć nawet czerwoną kartkę.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
3: Sobota i niedziela na mapach pogodowych wyglądają niemal identycznie. To znaczy, że zachmurzenie będzie zmienne, chwilami więcej słońca, chwilami niebo się zachmurzy i przelotnie popada deszcz. Lokalnie może również zagrzmieć. Na termometrach do 21 stopni jutro i w Częstochowie czy Kłobucku w niedzielę do stopni 18.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
3: Minęła 14, niektórzy już właśnie zaczynają weekend. No to udanego, dwudzionka. Pozdrawiam dla Was Bad Boys Blue, a dla tych, którzy jeszcze trochę muszą zostać w pracy, Topic i Becky G za chwilę.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: piątkowe popołudnie z Radiem Jura. Ja sobie przeglądam lokalnego Facebooka i na profilu Teatru Nowego w Częstochowie znalazłem takie oto zaproszenie. Wigilia, rodzina, tajemnica i chaos, który zmienia wszystko. I to wszystko w premierowej komedii familijnej Jak poznałem waszą babcię. To spektakl grupy Angeliki Matusz z projektu Teatr na Błesznie. 14 czerwca, czyli już w najbliższą niedzielę o 16:00. Widzowie zobaczą też filozoficzny dramat science fiction zatytułowany Exodus. Ja polecam niedzielne popołudnie z teatrem.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Psia kupa? To już nie problem.
3: Biorę woreczek i sprzątam.
4: Mam psa, mam obowiązki.
3: Weź z nich przykład. Sprzątaj po swoim pupilu. Zyskasz czyste podwórko, przyjazne miasto i zadowolonych sąsiadów. Akcja Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie.
5: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie twojego silnika.
6: Zapraszamy na urodzinowy weekend Fobii 12-13 czerwca w Centrum Handlowym M1. Będą warsztaty i pokazy, wyjątkowe atrakcje i urodzinowe niespodzianki. Czekamy na ciebie. Obi w Centrum Handlowym M1.
7: Zrobisz to z Obi.
8: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: Poznaj MGS9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MGFC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MGFC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
11: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
12: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasy w parku Trampolin.

0: Prognozy są na piątek i sobotę dla Częstochowy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

Radio Juraj, najlepsza muzyka do tańca. Ja się przyznam szczerze, nie przepadam za tańcem, ale lubię oglądać tych, którzy potrafią to robić. I dlatego też z przyjemnością zajrzę jutro do Filharmonii Częstochowskiej, gdzie o 17 ruszy urodzinowa gala Akademii Tańca Antidotum, która akademia, nie gala, świętuje swoje 5-lecie. A chętnych do pokazania swoich umiejętności jest tak wielu, że szkoła przygotowała 2 spotkania z widzami. To pierwsze właśnie jutro o 17. Mocno polecam. We'll be right back.

0: Reklama. To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
1: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na jurze krakowsko-częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
2: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotoski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
5: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
14: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy. Katowicka 75.
15: Słuchasz Radia Jura.

0: Kartka z kalendarza u nas. Dzisiaj 12 dzień czerwca. W roku 1981 miała miejsce premiera filmu Poszukiwacze zaginionej Arki w reżyserii Stevena Spielberga. I każdy wtedy chciał być jak Indiana Jones. Poważnie. Ja kapelusz to mam nawet do dzisiaj gdzieś tam w szafie schowany. Za chwileczkę nie chowamy, prezentujemy najnowsze wiadomości. Posłuchajmy.
1: 170 zdarzeń na drogach to dane tylko z ostatniej doby w naszym województwie. Największa wakacyjna impreza plenerowa w mieście powraca. Koszmarne zdarzenie w Koszalinie. 15-latek przy użyciu młotka skatował 17-latka agresorowi. Pomagała matka. Między innymi o tym usłyszycie w najbliższym wydaniu Wiadomości Radia Jura. Anna Kruszewska. Zapraszam.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Mleko świeże Kanka 3,2%, 1 litr przy zakupie dwóch sztuk, cena 1,99 zł za sztukę. Ser żółty Serenada 135 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 3,99 zł za sztukę. Oferty z Twoim kuponem w aplikacji.
4: Kameralny klimat.
5: Nauka.
4: Kultura.
5: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
6: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
7: Moja szkoła!
6: Kształcąc, wychowujemy.
8: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
9: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
10: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą, tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
17: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
18: Po reklamie.
0: Na zegarach już godzina 15, mamy piątkowe popołudnie, za chwilę weekend, wcześniej wiadomości.
1: Anna Kruszewska, zaczynamy od ostrzeżeń dla wszystkich, którzy ruszają właśnie w weekendowe trasy. Choć w tej chwili w Częstochowie nie pada, to synoptycy ostrzegają, że wieczorem w regionie znów mogą pojawić się opady deszczu. Warunki mogą się szybko pogorszyć, dlatego apelujemy o rozwagę. Tylko w ciągu minionej doby na drogach w województwie śląskim doszło do blisko 170 zdarzeń drogowych. Noga z gazu. Bezpieczeństwo zależy także od każdego z nas.
9: Wiadomości Radia Jura.
1: Częstochowskie Centrum Usług Komunalnych intensywnie pracuje w terenie. W najbliższych dniach ekipy porządkowe pojawią się w niemal każdej dzielnicy, by zadbać o skwery, parki i przydrożne trawniki. Mieszkańcy i nasi słuchacze regularnie informują nas jednak o kolejnych miejscach, gdzie interwencyjne koszenie oraz przycinanie krzewów wzdłuż ulic jest pilnie potrzebne.
7: Chcieliby Państwo zainterweniować w sprawie klombów, które rosną przy drodze wylotówce na Opole. Ta droga jest oddana w ubiegłym roku. Są posadzone roślinki, a to już drugi rok z rzędu. Chwasty są większe od tych roślin. Czy rząd miasta coś z tym zrobi? Czy w ogóle to zostanie wykoszone, wyplewione?
1: Wszystkie Wasze zgłoszenia przekazujemy odpowiednim miejskim instytucjom. Obecnie kosiarki słychać m.in. na ulicach Ludowej, Waszyngtona oraz na promenadzie Kory. Trwają prace też w Parku Lisiniec oraz w Parku Rejtana na Rakowie. Słuchacze przesyłają jednak kolejne lokalizacje, w których przerośnięta trawa utrudnia widoczność kierowcom.
18: Dzwonię z Żareckiej. Problem niekoszenia traw. Alarmujemy o skoszenie tych traw. Jakieś robaki chodzą po ścianach. Przecież to są nasze pieniądze. My nic nie chcemy więcej. Dziękuję za wysłuchanie. Pozdrawiam.
1: Cuk przypomina, że harmonogram działań mocno zależy od pogody, która w ostatnich dniach jest bardzo zmienna. Do mieszkańców apel o cierpliwość. Ekipy mają pojawić się wszędzie tam, gdzie nadmiernie przerośnięta trawa stwarza problemy czy utrudnia widoczność kierowcom.
9: O tym się mówi w Częstochowie.
1: W najbliższą niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. To ważny moment, bo tuż przed wakacjami w szpitalach tradycyjnie zaczyna brakować krwi w Częstochowie. O regularne zbiórki dba częstochowski Legion, klub honorowych dawców krwi. Pamiętajmy, że jedna pobrana jednostka może uratować życie nawet trzem osobom. O szczegółach mówi Piotr Gajda, inicjator akcji.
19: Największy ich plus to jest to, że one się odbywają w takich miejscach, że są widoczne, że nie jesteśmy w stanie przeliczyć tego, ile osób w tym czasie o tym usłyszało.
1: Promować oddawanie krwi oraz szpiku będzie można aktywnie już jutro. W sobotę o godzinie 8.30 w Lasku Aniołowskim wystartuje wyjątkowy Krewki Park Run. Początek zaplanowano przy promenadzie Niemena.
9: Radio Jura poleca.
1: Zapraszamy na trzecią edycję Jurajska Summer Festival. Galeria Jurajska odsłania kartę i zaprezentowała imponujący program. To największa wakacyjna impreza plenerowa w mieście. Powraca na bulwary jurajskie. Na scenie zobaczymy m.in. Sławomira, Zenka Martyniuka, Łydkę Grubasa czy zespół Modelki. Oprócz koncertów zaplanowano piana party i pokazy laserów. Pierwszy festiwalowy start już 27 czerwca o godzinie 16, a wstęp na wszystkie wydarzenie jest całkowicie bezpłatny. Radio Jura gorąco polecam. Polecam także informacje z kraju i ze świata. Ma je dla nas Bogdan Zalewski.
20: Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał 15-latek z Koszalina. Chłopak skatował młotkiem swojego 17-letniego znajomego. Zarzuty postawił mu sąd rodzinny. Krzysztof Zasada zna szokujące szczegóły tego zdarzenia.
21: Nastolatek przebywał na jednej z ulic Koszalina w towarzystwie swojej matki, siostry oraz znajomej. W pewnym momencie w pobliżu przechodził znajomy chłopaka. Matka dała synowi młotek, którym ten kilkukrotnie uderzył w głowę 17-latka. Napadnięty uciekł, zdążył jeszcze powiadomić rodzinę, a następnie stracił przytomność. W ciężkim stanie, z licznymi obrażeniami, trafił do szpitala. Po niedługim czasie policjanci ustalili napastnika i mieszkanie, w którym się ukrywał. Weszli do lokalu siłowo i chłopak i przebywające z nim kobiety stawiały czynny opór. Wciąż nie wiadomo, dlaczego 15-latek zaatakował znajomego. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że był dobrze znany koszalińskim policjantom. Miał trafić do ośrodka wychowawczego, ale się ukrywał. Chodzi m.in. o znęcanie się nad zwierzętami, ugodził chociażby nożem swego psa. Miał także na koncie picie alkoholu i unikanie szkoły.
20: Rząd wstrzymuje pracę nad przepisami, które miały wprowadzić wykaz zawodów deficytowych. Jednym z powodów jest wysoka stopa bezrobocia, która wynosi prawie 6%. Michał Dobrowicz.
22: To na razie zamyka drogę, by przyspieszyć procedury związane z wydawaniem wiz dla cudzoziemców, którzy chcą w Polsce wykonywać właśnie zawody deficytowe, czyli te, gdzie wciąż brakuje pracowników. O to starali się ostatnio przede wszystkim właściciele firm transportowych. Oni skarżą się, że trudno znaleźć chętnych do pracy.
23: Nam potrzeba kilkadziesiąt tysięcy kierowców. To nie o to chodzi, że my chcemy zmienić, obniżyć kryteria. My mówimy, żeby w ramach tych kryteriów, jakie są, po prostu zarządzać tą kolejką.
22: Tak tłumaczy to prezes Związku Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński. Jak ustaliłem, kolejne organizacje rozważają w tej sprawie apel. Na tym etapie apel już do premiera.
20: Nie żyje David Hockney, jeden z gigantów współczesnej sztuki. Czołowy brytyjski artysta, jeden z najważniejszych twórców pop-artu lat 60. Zmarł spokojnie w domu 11 czerwca na miesiąc przed swoimi 89 urodzinami. Napisała rzeczniczka mistrza Erika Bolton. David Hockney tworzył obrazy, rysunki, litografie, fotokolaże, witraże, a ostatnio używał też do rysowania tabletu. Pędzel coraz częściej zastępował iPadem. Wśród jego najsłynniejszych prac są świetliste obrazy z Kalifornii lat 60. Ikonicznym dziełem jest Wielki Plusk, Big Ass Splash. Artysta uchwycił na nim moment tuż po tym, jak ktoś zanurkował w basenie. Postaci nie widać, po oddanym skoku jest zanurzona w głębinie. Słońce, lustro wody i rozsuwane szklane drzwi willi. Czysta poezja kalifornijskiego pejzażu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: Plany na weekend pogodowe, rzecz jasna. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie będzie zmienne. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Lokalnie może również zagrzmieć. Na termometrach od 17 do 21 stopni Celsjusza. W niedzielę więcej chmur, miejscami przelotne opady deszczu. Na termometrach od 16 do 18 stopni Celsjusza. A w Kłobucku, Olsztynie czy Blachowni wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy, głównie z zachodu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: I to już po godzinie 15, powolutku zaczyna pachnieć weekendem, prawda? U nas weekendem to pachnie najlepsza muzyka na piątkowe popołudnie. Damiano, Dawid, teraz Blue Lagoon, za chwileczkę później też męskie granie orkiestra.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75. This one I feel in broken hearts.

0: Muzyka wybrana dla ciebie w Radiu Jura wraca za chwilę, a ja teraz polecam imprezy w kolejnym tygodniu. Na początek ta wtorkowa, bo 16 czerwca na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym w Częstochowie wystartuje kolejna edycja letniej olimpiady Przełam Bariery z Hutą Częstochowa. To wyjątkowe święto integracji, które zgromadzi reprezentantów aż 27 placówek z całego regionu, a zawodnicy zmierzą się w konkurencjach dostosowanych do różnych poziomów sprawności, udowadniając, że w sporcie nie ma ograniczeń dla tych, którzy chcą być aktywni. Czytam w zaproszeniu, a ja mocno polecam kibicowanie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.chest.pl.
3: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
4: No właśnie, misiu, a patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
3: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
4: Tak, to mi się podoba, dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
5: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
6: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
7: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
8: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain. 785 069 814.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130 mamy dla ciebie

0: aplikacji i na ctt.eu.
1: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
0: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre, 1,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
5: Do końca dnia w pogodzie raczej nic się nie zmieni. Możliwy lokalny deszcz, chwilami także może mocniej dmuchnąć wiatr. Ciśnienie nam spada. No, meteopaci nie będą zadowoleni, bo jeśli chodzi o biometr, to ten w Częstochowie jest niekorzystny.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Γιούρα.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: I tak brzmi najlepsza muzyka na piątkowe popołudnie. Przed nami weekend. Ja polecam na jego początek program Wolna Sobota. To już jutro od 7 rano. Najlepsza muzyka do porannej kawy. Najwięcej pozytywnych wiadomości. No i rzecz jasna kolejna propozycja kulinarna. Tym razem, jak zdradziły mi nasze radiowe kucharki, wpadnie przepis na ciasto z truskawkami w środku i z chrupiącą kruszonką na górze. Obiecie, nic nowego, bo znacie już kilka receptur na ciasta z owocami, ale słuchajcie, to jedno ma sekretny składnik, który zmienia wszystko. Jaki to składnik? Słuchajcie jutro po 8, a później sprawdzajcie przepis w naszym portalu. Smacznego!
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl.
4: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
5: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia?
6: Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa, ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl.
5: Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
8: Pronet Optyk Szczerbiński. Najlepsze marki w jednym miejscu. Okulary stały się modne. Wstąp do nas, a znajdziemy coś wyjątkowego specjalnie dla Ciebie.
9: Pronet Optyk. Troszymy się o Twoje oczy.
10: Zapraszamy na urodzinowy weekend Fobii 12-13 czerwca w Centrum Handlowym M1. Będą warsztaty i pokazy, wyjątkowe atrakcje i urodzinowe niespodzianki. Czekamy na Ciebie. Obi w Centrum Handlowym M1.
11: Zrobisz to z Obi.
12: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
13: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
14: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
15: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
16: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
17: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Po reklamie.
18: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: To piątkowe popołudnie. Przypominam, że za oceanem trwa mundial. Wczoraj mieliśmy pierwszą z trzech ceremonii otwarcia. Wczoraj Meksyk pokazał, na co go stać. Dzisiaj spróbuje to wszystko przebić Kanada. A kolejna ceremonia otwarcia jutro przed meczem USA-Paragwaj. A przed nami 16 i wiadomości.
1: Drogowe problemy dla kierowców w Częstochowie, najnowsze doniesienia z Rakowa Częstochowa i polskie śledztwo w sprawie śmierci naszej rodaczki w Ekwadorze. O tym m.in. w wiadomościach Radia Jury już za chwilę. Anna Kruszewska. Do usłyszenia.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama. To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
4: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
3: O!
4: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
3: www.furnipol.pl.
5: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
3: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
5: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
3: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
5: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
3: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
5: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
6: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
7: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bugajska 37. Zapraszamy!

0: 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie. Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV, Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 7-Up lub Mirinda. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka, kiełbasa śląska Morliny, duża paczka. 9,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Po reklamie.
4: I to już godzina 16, w kalendarzach piątek, 12 dzień czerwca, czas na wiadomości.
5: Anna Kruszewska. Na początek drogowe ostrzeżenia. Jeśli właśnie wracacie z pracy, cierpliwości. Bardzo tłoczno jest teraz w centrum Częstochowy. Jak zwykle o tej porze mocno korkuje się okolica ulicy Warszawskiej, Alei Najświętszej Marii Panny, a także ulica Świętego Rocha czy Kisielewskiego. Kłopotów nie brakuje też na północy. Problematyczny dojazd dla mieszkańców osiedla z powodu remontu Alei Wyzwolenia trwa już ponad pół roku. Słuchacze dopytują nas, czy droga faktycznie będzie gotowa do końca lipca. Miejski Zarząd Dróg informuje teraz, że wykonawca upora się z zadaniem najwcześniej w sierpniu. A o szczegółach mówi rzecznik MZD Maciej Hasik.
6: Ukończona zostanie wakacja. Aktualnie mówimy o sierpniu i w tym momencie jesteśmy na styku Alei Wyzwolenia z ulicą Kukuczki, jeśli tylko ten łącznik zostanie przebudowany. A jest to dosyć problematyczne, dlatego że wiąże się z włączeniem ruchu kołowego poza autobusami komunikacji miejskiej. To wówczas wykonawca przejdzie na drugą jezdnię i te prace, wydaje się, będą już mogły bez większych utrudnień w ruchu zostać zrealizowane.
5: Obecnie roboty koncentrują się na skrzyżowaniu Sosabowskiego i Kukuczki. Pamiętajcie, że obowiązujące zakazy ruchu nie dotyczą tam tylko autobusów MPK. Pozostali kierowcy muszą nadkładać drogi i korzystać z objazdów. Bardzo uważni na placu budowy muszą być także piesi.
7: Wiadomości Radia Jura.
5: Zmieniamy temat. Mistrzowie paraolimpijscy zdradzą w Częstochowie przepis na to, jak niemożliwe obrócić w życiowy sukces. Już jutro Aula Humanitas Uniwersytetu Jana Długosza zamieni się w przestrzeń pełną sportowej motywacji i przełamywania barier. O tym niezwykłym spotkaniu ze sportowcami wie więcej Mariusz Osyra.
8: Podczas wyjątkowego spotkania pod hasłem Uwierzmy w przyszłość, swoimi historiami o przełamywaniu barier fizycznych i psychicznych podzielą się utytułowani szermierze Grzegorz Pluta oraz Stefan Makowski. To idealne okazja dla młodzieży, rodziców i nauczycieli, by dowiedzieć się, jak budować odporność psychiczną i nie rezygnować ze sportowych marzeń mimo fizycznych ograniczeń. W programie zaplanowano nie tylko rozmowy, ale też warsztaty z uczestnikami i pokazy na żywo. Wydarzenie przy Alei Armii Krajowej 36A potrwa od 10 do 14 w sobotę. Wstęp jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc trzeba wcześniej dopełnić formalnego zapisu przez internetowy formularz. Szczegóły znajdziecie na stronie Częstochowskiej Uczelni.
7: Sport w Radiu Jura.
5: I jeszcze piłka nożna. Wielkie piłkarskie emocje za oceanem, za sprawą mundialu już ruszyły, ale my żyjemy też tym, co dzieje się na naszym własnym podwórku. A w Rakowie Częstochowa sporo zmian. Do sztabu szkoleniowego jako asystent trenera Dawida Kroczka dołączył dziś oficjalnie Tomasz Jasik, posiadający licencję UEFA Pro, 38-latek, który w przeszłości pracował m.in. w Krakowi i Wiśle Płock. Są też rozstania. Szeregi czerwono-niebieskich opuszcza Mitija Ilenia. czy wypożyczenie 21-letniego Słoweńca z amerykańskiego New York City FC zostało skrócone. Obrońca, który trafił pod Jasną Górę na początku roku, rozegrał w barwach Rakowa łącznie 6 meczów i awansował z drużyną do finału Pucharu Polski. Po tych informacjach doniesienia z kraju i ze świata. Bogdan Zalewski.
9: Polskie śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci Moniki Silwy Koniuszek, polskiej obywatelki w Ekwadorze. Ciało aktywistki, która ujawniała przypadki lokalnej korupcji, znaleziono w jej mieszkaniu. Miejscowe władze twierdziły, że kobieta mogła popełnić samobójstwo.
10: Krzysztof Zasada. To postępowanie będzie prowadzić prokuratura okręgowa w Olsztynie. Tę jednostkę wybrano ze względu na miejsce zamieszkania w Polsce zmarłej. Wcześniej polskie służby konsularne poinformowały prokuraturę krajową o zgonie Polki. To rutynowe dokumenty wysyłane przez służby dyplomatyczne. Poinformowano też, że śledztwo prowadzone jest również w Ekwadorze, w prowincji Santa Elena, gdzie mieszkała zmarła. W tych aktach jest stwierdzenie, że przyczyna śmierci nie jest naturalna. W pierwszej kolejności śledczy z Olsztyna wystąpią do władz Ekwadoru, a materiał dowodowy zabezpieczony w mieszkaniu kobiety. Mimo że nie mamy umowy z tym krajem, wszystko ma się odbywać na zasadach wzajemności.
9: Podczas negocjowania porozumienia z USA, Teheran nie zobowiązał się do przekazania zarządu nad cieśniną Ormus, poinformowała państwowa irańska agencja IRNA. Ta sprawa ma być uregulowana jako kwestia regionalna między Iranem i Omanem, dodała agencja. W ostatnich tygodniach Iran wielokrotnie sugerował, że ma zamiar zachować na stałe kontrolę nad cieśniną Ormus i zapowiadał pobieranie opłaty od każdego przepływającego tam statku. Według portalu Axios, po zawarciu porozumienia z USA, żegluga przez cieśninę miałaby wrócić do stanu sprzed wojny w ciągu 30 dni, a w zamian Amerykanie mieliby znieść blokadę irańskich portów. Sfinansowanie produkcji polskiego karabinka Grot w najnowszej trzeciej wersji będzie możliwe z kwoty około 7 miliardów złotych przeznaczonej przez resort obrony na program pozamilitarny przygotowań obronnych, zapewnił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: Zakończyły się wszystkie testy i wszystkie certyfikaty dla Grota w trzeciej wersji zostały udzielone. To pozwala dokonać nowych zakupów. Na pewno ważnym elementem wsparcia to będzie dla sił zbrojnych, ale również dla innych formacji. Ja przeznaczyłem około 7 miliardów na program pozamilitarnych przygotowań obronnych. Z uwagi, że prezydent zabrał pieniądze przez swoje weto ze Straży Granicznej Policji, to właśnie przesunięcia w resorcie obrony narodowej sprawiają, że na pozamilitarne przygotowania obronne taki program, który istnieje, zostanie wzmocniony i z tego tytułu choćby karabinki Grot w trzeciej odsłonie będą mogły być używane.
9: Z ministrem obrony narodowej po uroczystości oficjalnego powitania polskich samolotów F-35 w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku rozmawiała Agnieszka Wyderka.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
4: Przypominam, że w ten weekend warto mieć pod ręką parasol. On przyda się i w sobotę, i w niedzielę, nawet jeszcze dzisiaj po południu. Lokalnie może, przypomnę, popadać 18 stopni. To wszystko, co z termometrów wyciskamy dzisiaj. Jutro być może nawet 21 stopni w cieniu, 18 stopni w niedzielę i w Częstochowie czy w Blachowni w poniedziałek. Plus 17.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
4: Za nami godzina 16, to znaczy, że za mniej więcej godziny będzie weekend, a teraz jest pora, by zajrzeć do kalendarza. Przypomnę, że imieniny dzisiaj obchodzą Mieczysława i Onufry. Wszystkiego dobrego. Prezent muzyczny, jasne, że mam. Vaya con Dios, co wy na to?
3: Muzyka wybrana dla ciebie.
7: Radio Jura.

Jura. Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: W Radiu Jura informacje o tym, co ciekawego, co ważnego przed nami, a przed nami kolejna odsłona Święta Śląskiego Przemysłu i po raz kolejny na mapie wydarzeń jest również Częstochowa. Muzeum Górnictwa Rud Żelaza zaprasza do siebie. Od 12 do 18 na całe rodziny czekać będą kreatywne warsztaty, animacje, dzięki którym najmłodsi sprawdzą, jak wygląda praca górników. Wyjątkową atrakcją będą także rodzinne podróże w czasie. Po muzealnych zakamarkach oprowadzać będą dawni górnicy w galowych mundurach. Dodatkowo w pawilonie wystawowym zobaczymy unikalne, archiwalne portrety pracowników lokalnych kopalń. Udział we wszystkich wydarzeniach i warsztatach jest bezpłatny, a cały program znajdziecie na radiojura.pl.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny. Medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A. www.msz.czest.pl.
3: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM. Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
4: Hello, płyteczki! Kto was tak pomysłowo zaprojektował na tej ścianie?
5: A co, kran, zazdrosny jesteś?
4: Wręcz przeciwnie, pięknie wyglądacie.
5: Serio? Nie lejesz wody?
4: Absolutnie! Jestem równie szczery, co szczelny.
5: Ty w naszym towarzystwie również prezentujesz się świetnie.
4: No, to nieźle nas dobrali w tym CER Projekt.
6: Salon łazienek CER Projekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
7: Teraz w tygodniu czynny do 20. www.cer-projekt.pl.
8: Świętuj urodziny Dr Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
9: Zapraszamy na urodzinowy weekend Fobii 12-13 czerwca w Centrum Handlowym M1. Będą warsztaty i pokazy, wyjątkowe atrakcje i urodzinowe niespodzianki. Czekamy na ciebie. Obi w Centrum Handlowym M1.
10: Zrobisz to z Obi.
11: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa, ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
12: Poznaj MG S9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MG FC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MG FC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
18: Zdrowit.
19: Po reklamie.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
0: Piątkowy wieczór z chmurami, jeśli przejaśnienia, to w niewielkich ilościach. Jeśli chodzi o deszcz, to ten pojawi się znowu jutro o poranku. O poranku także od 9 do 12 stopni Celsjusza, po południu w Częstochowie plus 21.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Muzyka wybrana dla ciebie w Radiu Jura wraca za chwilę, a wczoraj wystartował Mundial. Wszyscy już wiedzą, prawda? Za nami pierwsze mecze, pierwsze czerwone kartki, pierwsze kontrowersje. Ale nie tylko za oceanem wiele się dzieje w futbolu. W Rakowie Częstochowa też notują sporo aktywności, zwłaszcza tej transferowej. Z klubu odchodzą m.in. Paweł Dawidowicz czy Mitja Ilenić. W międzyczasie planowane są też wzmocnienia, o tym czytajcie w naszym portalu. A przy okazji wiadomo już, z kim zmierzymy się w pierwszej kolejce nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Z Wisłą Płock i to u siebie. Pierwsze spotkanie wyjazdowe zagramy natomiast w drugiej kolejce i to będzie wycieczka do Wrocławia.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Mleko świeże Kanka 3,2% 1 litr przy zakupie dwóch sztuk, cena 1,99 zł za sztukę. Ser żółty Serenada 135 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 3,99 zł za sztukę. Oferty z Twoim kuponem w aplikacji. To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Taras. Urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
4: Sąsiedzie, ładnie to tak dokarmiać?
5: On takie biedne, trzeba pomagać.
4: Ty też masz gołębie serce? Chcesz im naprawdę pomóc? Nie dokarmiaj. Całoroczne dokarmianie gołębi przynosi więcej strat niż korzyści. Żadna organizacja ochrony zwierząt nie popiera całorocznego dokarmiania ptaków. Gołębie odchody mogą być niebezpieczne dla zdrowia ludzi. Przyspieszają też niszczenie murów i elewacji. Chcesz mieszkać w ładnym otoczeniu? To dbaj o nie i nie dokarmiaj. Gołębie poradzą sobie bez ciebie. Akcja ZGM TBS w Częstochowie. Czyste podwórko.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
13: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
1: Słuchasz Radia Jura. You know it's

0: Za chwilę godzina 17, to znaczy, że na mnie już pora. Mariusz Ryszka, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę fantastycznego weekendu, a na początek weekendu u nas fantastyczne taneczne radio. To już za momencik, a my słyszymy się po weekendzie. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Mieszkańcy Lublińca i okolicznych miejscowości przeciwko budowie tzw. wariantu D trasy ekspresowej S11. Koniec protestu górników z kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej. W wiadomościach Radia Jura o 17.00 zajrzymy też na sceny Teatru imienia Adama Mickiewicza i Filharmonii Częstochowskiej. Anna Kruszewska. Polecam.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Kameralny klimat.
5: Nauka.
4: Kultura.
5: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
6: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
7: Moja szkoła.
6: Kształcąc, wychowujemy.
8: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
9: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
10: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: Kto zwalcza ból? Kto?
17: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
19: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Po reklamie.
20: Jest 17, a to znaczy, że wchodzimy już coraz mocniej w weekend. U nas jednak teraz wiadomości, najpierw te z regionu.
1: To są szczegóły wiadomości Radia Jura. Anna Kruszewska. Przed nami weekend. Ruch na wyjazdówkach z Częstochowy stale rośnie. Dlatego policja apeluje o ostrożność i rozwagę. Dokładnie wczoraj o tej porze na autostradzie A1 w kierunku Łodzi na wysokości Mykanowa doszło do zderzenia 3 samochodów. Choć nikomu nic się nie stało, to nitka w kierunku północnym była całkowicie zablokowana, a kierowcy utknęli w potężnych korkach. Dziś póki co bez utrudnień. A jeśli coś się zmieni, dajcie znać, poinformujcie o tym innych kierowców. 34 389 89 89. Głośno i zdecydowanie sprzeciwiają się rządowym planom drogowym mieszkańcy Lublińca i okolicznych miejscowości. W sieci ruszyła właśnie oficjalna petycja, w której sygnatariusze protestują przeciwko budowie tzw. wariantu D trasy ekspresowej S11. Obawiają się, że ten projekt zniszczy lokalne tereny i utrudni codzienne życie. Czego dokładnie dotyczy ten konflikt? Sprawą zajmował się Mariusz Osyra.
3: Autorzy protestu przygotowanego przez Stowarzyszenie Ziemia Lublinieckapl alarmują, że ten konkretny przebieg drogi przyniesie nieodwracalne, negatywne skutki dla regionu. Ich zdaniem inwestycja drastycznie zwiększy hałas, zanieczyści powietrze oraz zniszczy unikatowy park miejsko-leśny. Dodatkowo odcięcie obecnej obwodnicy miasta grozi komunikacyjnym chaosem w samym centrum Lublińca i drogowy paraliż zamiast rozwiązań, które ułatwić powinny poruszanie się po mieście. Protestujący wskazują też na brak rzetelnych konsultacji społecznych i żądają natychmiastowego wycofania tego wariantu z planów i przygotowań inwestycji. Szczegóły oraz formularz poparcia można znaleźć w internecie.
21: Wiadomości Radia Jura.
1: Wracamy do Częstochowy, gdzie na deskach dużej sceny teatru imienia Adama Mickiewicza zagościła klasyka Cervantesa, czyli legendarny Don Quixote. Spektakl ma jednak bardzo nowoczesną odsłonę. Nie brakuje w nim dobrego humoru, piosenek oraz elementów, które trafiają w dylematy współczesnego widza. Całość poznajemy z perspektywy Sancho Pansy. O tej luźnej adaptacji słynnej powieści opowiada dramaturg Bartosz Cwaliński.
22: Jest tam dużo oderwanych od siebie przygód, dużo szaleństwa, dużo rzeczy, które nie mają prawa się wydarzyć i też zawsze jest pytanie, czy dzieją się naprawdę, czy nie. Czy co jest w głowie Don Quixota, a co się dzieje rzeczywiście. Więc bawimy się trochę tym, co jest rzeczywiste, co jest prawdziwe, co jest realne, namacalne, współczesne, a tym, co nagle się przenosi do średniowiecza, do jakiejś fantazji tego człowieka, o tym, jak powinny rzeczy wyglądać. Bo właściwie Don Quixota opowiadają wszyscy poza nim. On jest po prostu błędnym rycerzem. Byliśmy trochę brutalni dla naszej rzeczywistości. Bohaterowie otaczający Don Quixota są okrutni, są agresywni. Musi mieć co naprawiać, więc staraliśmy się dać mu materiał do tego, żeby miał się z czym mierzyć.
1: Przedstawienie w reżyserii Jakuba Zalasy możecie obejrzeć w Częstochowskim Teatrze jeszcze w tę sobotę i niedzielę na uroczystym finale sezonu.
21: O tym się mówi w Częstochowie.
1: A już za 2 godziny, punktualnie o 19:00, czeka nas wyjątkowa muzyczna podróż przez stulecie na finał 81. sezonu artystycznego w Filharmonii Częstochowskiej. Dzisiejszy uroczysty koncert wpisuje się w jubileusz 200-lecia połączenia starej i nowej Częstochowy. Wieczór pod batutą dyrektora Adama Klocka będzie składał się z 3 części, łącząc tradycję ze współczesnością.
23: Jako współczesność, czyli 2026, nie do końca dokładnie, bo utwór powstał już kilka lat temu, ale nigdy w Częstochowie go nie graliśmy.
1: Polecamy. Polecam także informacje z kraju i ze świata. Te do studia przynosi Bogdan Zalewski.
24: Koniec akcji górników z kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej. Wczoraj protestujący weszli do biura jednego z dyrektorów kopalni. Domagali się zmian w planie przenoszenia górników z ruchu Bielszowice do innych zakładów. Dzisiaj rozmawiali z przedstawicielami zarządu Polskiej Grupy Górniczej. Marcin Buczek.
25: Wstępnie ustalono, że przenoszenie górników będzie rozłożone w czasie. W przyszłym tygodniu zaplanowano kolejne rozmowy i wtedy mają być ustalone szczegóły. Sprawa dotyczy około 400 pracowników, około 200 kolejnych już się przeniosło. Proces likwidacji kopalni Bielszowice ma się zacząć 1 lipca. Może to trwać około kilku lat. Zarząd PGG proponuje przenoszenie górników do kopalń w rejonie Rybnika, bo one mają funkcjonować najdłużej i tam także potrzebni są pracownicy.
24: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami niemal w całej wschodniej Polsce. Alerty synoptyków będą obowiązywać co najmniej do 20:00 w pasie od okolic Olsztyna przez północne i wschodnie Mazowsze, aż po Lubelszczyznę i rejon Rzeszowa oraz Przemyśla. Jednocześnie do Polski zbliża się front znad Adriatyku. Co to znaczy? Według prognoz przyniesie chmury i opady deszczu w południowo-zachodniej zachodniej Polsce. Większe ocieplenie możliwe będzie dopiero w czasie następnego weekendu. Na zakończenie wizyty w Hiszpanii Leon XIV odprawił mszę świętą na Teneryfie, w której uczestniczyło około 40 tysięcy osób. Jako pierwszy papież odwiedził Wyspy Kanaryjskie w związku z kryzysem migracyjnym. Mieszkańcom Teneryfy mówił o ich powołaniu do godności. Już jutro na stadionie Sandecji w Nowym Sączu rusza ogólnopolski turniej piłki nożnej dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Młodzi piłkarze z całej Polski będą wspólnie rywalizować na boisku, a przede wszystkim przeżywać sportowe emocje, nawiązywać przyjaźni, no i oczywiście świetnie się bawić.
0: Zaczyna się to wszystko od wspólnej rozgrzewki, następnie gramy mecze, ale nie ma tutaj pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca, ostatniego. Oczywiście staramy się liczyć gole, ale proszę sobie wyobrazić, że właśnie nie ma takiej typowo ostrej rywalizacji, jaką znamy z boisk takiej profesjonalnej piłki nożnej, ale zaangażowanie, pasja w oczach tych dzieciaczków jest wprost niesamowita.
24: Podkreśla Damian Bombol, ambasador projektu Football Plus. Czas turnieju to nie tylko piłkarskie zmagania, ale także piknik z muzyką na żywo, zabawy, konkursy, no i sporo niespodzianek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
20: Do końca dnia nie powinno padać w północnej części województwa śląskiego, ale już w nocy sytuacja zmieni się na niebie. Zachmurzenie będzie całkowite i zacznie padać deszcz. Nieco intensywniejsze opady przewidujemy wcześniej rano. Potem mogą pojawiać się przejaśnienia na zmianę z przelotnym deszczem. Jutro na termometrach będzie w Częstochowie maksymalnie 20 stopni i taka sama maksymalna temperatura przewidywana jest we wszystkich miastach w regionie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
20: Kiedy to zleciało? Mamy już piątek i w dodatku wiele osób już rozpoczęło weekend, bo skończyli swoją pracę. Ja ją właśnie zaczynam, nazywam się Łukasz Tymków i witam Was 12 czerwca. Przed nami dzisiaj bardzo dużo weekendowego klimatu, czyli m.in. Taneczne Radio.

0: 4 minuty. Tyle nas dzieli od najdłuższego dnia w tym roku. Ten, który mamy dzisiaj, potrwa dokładnie 16 godzin i 42 minuty. Słońce ma dzisiaj zajść 4 minuty przed 21, czyli pojawia się nam druga czwórka. Natomiast do najdłuższego dnia w tym roku mamy nieco ponad tydzień. On wystąpi dokładnie 21 czerwca, to będzie niedziela. No i co ciekawe, gdyby ktoś chciał sobie przedłużyć go bardzo mocno, to powinien być na wybrzeżu, gdzie potrwa on 17 godzin i 20 minut, a na południu w górach potrwa 16 godzin i 13 minut. A u nas bez względu na to, ile trwa dzień, w każdy piątek Taneczne Radio, nie inaczej będzie też dzisiaj. Słuchajcie nas i bawcie się dobrze.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.czest.pl.
4: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
5: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
6: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie twojego silnika.
7: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
8: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa, ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
14: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Na kartce z kalendarza są święta nietypowe i dzisiaj jest dzień falafela. To popularna potrawa wegańska w krajach arabskich, która też w Polsce ma swoich bardzo wielu zwolenników. Te smażone kulki lub kotleciki z przyprawionej ciecierzycy bądź bobu z sezamem można dzisiaj kupić niemalże na każdym rogu ulicy w naszym kraju. I chyba nie ma w Polsce takiej drogi, gdzie nie można kupić truskawek. I truskawka jako miss czerwca wystąpi również w kolejnej godzinie. Zostańcie z nami, będę miał naprawdę bardzo ciekawe informacje na temat truskawek. A już za chwilę bardzo popularna Zokaria. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Mleko świeże Kanka 3,2%, 1 litr przy zakupie dwóch sztuk, cena 1,99 zł za sztukę. Ser żółty Serenada 135 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 3,99 zł za sztukę. Oferty z Twoim kuponem w aplikacji. To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi. Stanie się Twoim drugim letnim domem. Taras. Urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
2: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia? Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl. Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
4: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
5: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
4: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
5: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
4: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
5: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
4: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
6: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV, Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
8: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
1: Po reklamie.
11: Słuchasz Radia Jura.

0: Niebawem pojawią się u nas najnowsze wiadomości z regionu, kraju i świata, a po 18 kolejny odcinek programu Po Godzinach. W rolach głównych Fragaria Ananasa. Kto to jest, co to jest, o tym dowiecie się, zostając z nami.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
3: Promet Optyk Szczerbińscy. O okularach i badaniu wzroku wiemy wszystko. Optyką zajmujemy się od ponad 30 lat. Kształciliśmy się w tym zakresie, a teraz pracujemy dla Was.
4: Promet Optyk. Troszymy się o Twoje oczy.
3: Zapraszamy na urodzinowy weekend w Obi. 12-13 czerwca w Centrum Handlowym M1. Będą warsztaty i pokazy, wyjątkowe atrakcje i urodzinowe niespodzianki. Czekamy na Ciebie. Obi w Centrum Handlowym M1.
5: Zrobisz to z Obi.
6: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
7: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
6: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
7: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
6: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
7: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
6: Telefon 515 660 031.
1: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
8: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
12: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
11: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
12: No, no.
13: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
2: Po reklamie.
0: Właśnie minęła 18. Zapraszamy na kolejne wydanie naszych wiadomości.
14: Serwisy internetowe należące do koncernu Meta przestały działać. Nie działa Facebook i Messenger.
15: A także Instagram i WhatsApp.
14: Badania sanepidu potwierdziły, że zdatna do kąpieli jest woda na miejskich kąpieliskach w Szczecinie.
15: Między innymi w Dziewokliczu i Jeziorze Dąbie.
14: Tam, gdzie na początku miesiąca notowano przypadki śnięcia ryb, nie stwierdzono zagrożenia epidemiologicznego.
15: Przypominamy, że sezon kąpieliskowy na naturalnych akwenach w Szczecinie rusza w najbliższy poniedziałek.
14: Wodecki, dobry wieczór Państwu.
15: O tej wieczornej premierze Katarzyna Sobiechowska Wojciechowska-Szuchta. Witamy.
16: Dzień dobry. Wieczorem ostatnia w tym sezonie premiera w Teatrze Polskim we Wrocławiu. To będzie spektakl muzyczny, a aktorzy zaśpiewają piosenki legendy Zbigniewa Wodeckiego. Wystąpią na scenie w dawnym kasynie.
17: To dla nas nowa przestrzeń, ale bardzo nas zainspirowała, ponieważ w scenariuszu pojawiają się różne hotelowe historie. Będzie bardzo kameralnie, bardzo spokojnie. Wodecki po prostu wychodził na scenę, śpiewał i to wystarczyło. Tam się nic więcej nie działo. Sam głos, piękna muzyka. Proponujemy jakiś rodzaj muzycznego spa dla duszy.
16: Zapowiada Milena Paszkowska z Wrocławskiego Teatru. Jak mówił Zbigniew Wodecki, ludzie potrzebują normalnego kontaktu. Zero szpanu, tylko prawda i naturalność. Przypominamy postać zmarłego Davida Hockneya, jednego z najważniejszych artystów i czołowej postaci pop-artu. Tworzył kolorowe obrazy, rysunki, fotokolaże. Urodził się w Anglii, ale postanowił wyjechać do, bo przygnębiało go zachmurzone niebo. W słońcu Kalifornii malował baseny, modernistyczne domy, ich mieszkańców. To on stworzył słynny Wielki Plusk. Artysta miał 88 lat. Kapitan Ameryka przebija się przez ścianę z grafiką, z charakterystycznymi ustami i językiem. A Hulk niesie ciężarówkę, na której namalowane jest wielkie logo zespołu. Rolling Stonesi oficjalnie połączyli siły z Marvelem i stworzyli limitowaną serię winyli nowego albumu Języki Obce. Premiera 10 lipca.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: Do końca piątku już możliwe przejaśnienia. Niestety potem znów się zachmurzy w północnej części województwa śląskiego, zacznie padać deszcz i właściwie zostanie z nami aż do przedpołudnia. Przejaśnienia na zmianę z przelotnymi opadami będą właściwie występowały jutro do końca dnia. Temperatura dosyć wyrównana w Częstochowie, Lublińcu czy Kłobucku i w Radomsku. 20 stopni Celsjusza. Tyle maksymalnie mają jutro wskazywać termometry.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: Ogłaszam wszemi wobec, że mamy już właściwie weekend. Jest piątek, 12 czerwca. Trzymam jeszcze mocno kciuki dla tych, którzy muszą pozostać przy swoich obowiązkach. Jak to się mówi z tak zwanego kronikarskiego obowiązku, zaznaczam, że dzisiaj imieniny Mieczysława, Onufrego, Władysława, Czesława, Kacpra, Leona, a ja, czyli Łukasz Tymków, będę z wami do 22.
21: Muzyka wybrana dla ciebie.
22: Radio Jura.

0: teraz coś, co już zapowiadałem przed 18. Fragaria ananasa, czyli tak naprawdę truskawka ananasowa. My Polacy uwielbiamy truskawki i bardzo chętnie je przyrządzamy. Kolejny sposób na to, jak zrobić coś cudownego z tego pięknego owocu, będzie to ciasto z lekkim waniliowym akcentem. Pojawi się też bardzo nietypowy dodatek, który zazwyczaj kojarzy nam się z obiadem. Wszystko stanie się jasne jutro między 8 a 9 na naszej antenie. Bądźcie z nami, a potem oczywiście możecie ten przepis na spokojnie sobie przeanalizować, wchodząc na nasze strony internetowe. A za nami już Sash i Ecuador, a już za chwilę, nie zwalniając tempa, Bob Sinclair i Kiesza.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Mleko świeże Kanka 3,2%, 1 litr przy zakupie dwóch sztuk, cena 1 zł 99 groszy za sztukę. Ser żółty Serenada 135 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 3 zł 99 groszy za sztukę. Oferty z Twoim kuponem w aplikacji.
3: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
6: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: Obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Jura.

0: Jeszcze na chwilę wrócimy do tematu związanego z truskawkami. Pojawiły się w sieci pytania, czy można przedawkować owoce i w szczególności, czy można przedawkować truskawki. Dietetyk odpowiada, że średnio przyjmuje się, że dziennie możemy jeść 1-2 porcje, czyli od 150 do 200 gram na dzień. Ja patrzę na ten przepis, który pojawi się jutro na naszej antenie i tu zdecydowanie nie przedawkujemy truskawek. Natomiast wielu ekspertów twierdzi, że zjedzenie nawet 0,5 kg tej mis czerwca w niczym nie zaszkodzi. Pamiętajcie, że truskawki to owoce niskocukrowe, zawierają dużo związków przeciwzapalnych i oczywiście witaminy C. A u nas w ramach nabywania witaminy M, jak muzyka, już za chwilę Modern Talking.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
11: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Polska Armia ma nową husarię i o tym więcej po 19. Pojawi się też Armia Tanecznych Hitów. A wśród nich Baker Matt i Ace of Base, czyli ikona lat 90. Najpierw jednak zajmiemy się tym, żebyście byli dobrze poinformowani.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
0: Piątkowy wieczór, minęła 19:00, czas na wiadomości.
5: Przewoźnicy są rozczarowani wstrzymaniem przez rząd prac nad przepisami, które miały wprowadzić wykaz zawodów deficytowych.
6: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na etapie konsultacji zatrzymało ten projekt.
5: A zakładał on, że wizy oraz inne dokumenty w pierwszej kolejności otrzymywaliby pracownicy, których najbardziej brakuje na rynku pracy.
6: Resort tłumaczy wstrzymanie prac wzrostem bezrobocia. Reakcję transportowców przytoczy Michał Dobrołowicz.
5: Michale, czego oczekują przewoźnicy?
7: Wznowienia prac nad tymi przepisami. Apel w tej sprawie już wysłali do sortu rodziny, nie wykluczają też kolejnego apelu do premiera. Prezes Związku Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński opisuje, że teraz cudzoziemiec, który chce pracować w Polsce jako kierowca ciężarówki, musi czekać na wydanie wizy oraz zezwoleń nawet kilkanaście miesięcy.
8: My nauczyliśmy go zawodu, zainwestowaliśmy sporo czasu, a teraz on nie może wykonywać zawodu i nam po prostu odchodzi.
7: Według danych organizacji przewoźników w Polsce brakuje teraz ponad 100 tysięcy zawodowych kierowców. Między innymi przez to od początku roku działalność zakończyło w naszym kraju prawie 500 firm transportowych i te argumenty też mają pojawić się w kolejnych apelach do rządu.
5: W połowie przyszłego tygodnia mają być znane wyniki badań próbek wody z rowu Wołczkowskiego w Zachodniopomorskiem.
6: Wyciekła do niego niezidentyfikowana substancja z zakładu przetwórstwa metalu w Wąwelnicy.
9: Odpady te były prawdopodobnie zanieczyszczone substancją o charakterze emulsyjnym. Co dokładnie przedostało się do rowu, wykażą dopiero badania. Zakład posiada decyzję o wytwarzaniu odpadów, natomiast trwa kontrola, która ma ustalić, czy te odpady były wytwarzane i magazynowane zgodnie z decyzją oraz przepisami.
6: Informował Michał Ruczyński z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie.
5: Do 20:00 aktualne pozostają alerty dotyczące burz we wschodniej części kraju.
6: Grzmi i pada. Synoptycy mówią, że deszczowo ma być także jutro.
10: Na obszarze całego kraju rzędu 10 mm możemy się spodziewać opadów. Wygląda na to, że mniej więcej do połowy przyszłego tygodnia będziemy cały czas w takiej stosunkowo chłodnej, wilgotnej, takiej bardziej jesiennej niż letniej masie powietrza. Natomiast nasze prognozy średnioterminowe wskazują na to, że mniej więcej od przyszłej środy możemy się spodziewać wyraźnego ocieplenia postępującego od południowego zachodu. No i niewykluczone są temperatury wtedy przekraczające 25 stopni.
5: Zapowiada Michał Kowalczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
6: W rozmowie z naszą reporterką Magdaleną Greinert.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: Do końca dnia nie powinno padać w północnej części województwa śląskiego, ale już w nocy sytuacja zmieni się na niebie. Zachmurzenie będzie całkowite i zacznie padać deszcz. Nieco intensywniejsze opady przewidujemy wcześniej rano. Potem mogą pojawiać się przejaśnienia na zmianę z przelotnym deszczem. Jutro na termometrach będzie w Częstochowie maksymalnie 20 stopni i taka sama maksymalna temperatura przewidywana jest we wszystkich miastach w regionie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: Dzisiaj święto Służby Ochrony Państwa, Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci, Dzień Stylisty Paznokci i Międzynarodowy Dzień Falafela. No i oczywiście jest już Taneczne Radio. W piątek 12 czerwca Łukasz Tymków zapraszam.
3: Radio Jura.

0: To Sandra i Hi Hi Hi. No i właśnie można było dzisiaj przywitać się i pomachać pilotom, którzy pokazywali na niebie myśliwce F-35. Te najnowocześniejsze nabytki polskiego lotnictwa pojawiły się nad polskimi miastami. Pierwszym podniebnym przystankiem był Gdańsk, potem była Warszawa, Kraków i Łódź. A w mediach społecznościowych hula już pełno nagrań z tego przelotu. Pojawiła się już nazwa dla tej najnowszej polskiej eskadry, czyli podniebna husaria. I a propos latania, u nas już za chwilę poleci Damiano David.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
3: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
2: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
3: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
4: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain 785 069 814.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: teraz już po godzinach wyniki nowego badania naukowego, które sugerują, że gołębie są w stanie wyczuwać bieguny magnetyczne, a wszystko dzięki specjalnym czujnikom. Gdzie są zlokalizowane? Jak się okazało, w ich wątrobach. Przełomowe odkrycie rzuca zupełnie nowe światło na tajemnicę nawigacji ptaków, które wędrują. No i prawdopodobnie pomoże nam lepiej zrozumieć mechanizmy, które rządzą migracjami. Ja bym chciał, żeby ktoś też jeszcze zbadał mechanizm, który powoduje, że jak umyję samochód, to zaraz jakiś gołąb na niego narobi. No, a moje czujniki wskazują wyraźnie, że coraz bardziej zbliża się do nas taneczne radio. To już w kolejnej godzinie. Zostańcie z nami. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama.
2: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
4: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Po reklamie.

0: Teraz będę trochę jak selekcjoner reprezentacji, ale chodzi o reprezentację związaną z tanecznym radiem. Zostali powołani m.in. David Guetta, Mikolas i Kygo, a także Offenbach. To wszystko już po 20 na naszej antenie. Zostańcie z nami, a już za chwilę najnowsze wiadomości.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
4: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
3: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
4: O!
3: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
4: www.furnipol.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Za nami kolejna godzina piątkowego po godzinach, a przed nami najnowsze wiadomości. Minęła 20.
8: Pierwsze szczątki Polaków pomordowanych przez Ukraińców w Hucie Pieniackiej odkryto w czwartym dniu prac terenowych.
9: Odnaleziono częściowo spalone szczątki ludzkie w pobliżu odkrytych wczoraj fundamentów świątyni.
8: Wczesny etap odkrywania jamy nie pozwala na ten moment określić jej całkowitej powierzchni.
9: Huta Pieniacka, przypomnijmy, to obecnie nieistniejąca wieś zlokalizowana w obwodzie lwowskim.
8: A stała się symbolem ukraińskiego ludobójstwa na ludności polskiej podczas II wojny światowej.
9: Pacyfikacja wsi miała miejsce 28 lutego 1944 roku. Zamordowano wówczas od 850 do blisko 1000 osób.
8: Wieś została otoczona wczesnym rankiem. Mieszkańców zgromadzono w kościele i szkole, a następnie partiami wyprowadzano, zamykano w stodołach i domach, które podpalano.
9: Huta Pieniacka została zrównana z ziemią. Nasi siatkarze przegrali z Japonią 2-3 w Lidze Narodów.
8: Losy spotkania rozstrzygnął tiebreak. Skończyło się porażką biało-czerwonych 2-3.
9: Patryk Serwański, mieliśmy nadzieję do samego końca, ale Japończycy pokazali to, z czego słyną w siatkówce.
10: Tak. Czyli z obrony, no to jest ich ogromna siła, podbijanie ataków, wybloki, wszystko to, co daje później możliwość noka na kontratak i w efekcie na dodatkowy punkt. Nie wszystko działało po naszej stronie siatki oczywiście, na przykład w trzecim secie nawet na moment nie byliśmy na prowadzeniu, natomiast na przykład skutecznie grali nasi środkowi i też trudno powiedzieć, że to było jakieś bardzo nieudane spotkanie, jeśli chodzi o biało-czerwonych, ale no, na tą bardzo dobrą obronę Japonii nie mieliśmy recepty. Natomiast dla kibiców mecz bardzo emocjonujący, było myślę ciekawie, mniej ciekawy jest natomiast nasz bilans w Lidze Narodów, na razie mamy jedno zwycięstwo i dwie porażki.
8: Boeing zaprezentował w Berlinie nową wersję bez załogowego samolotu bojowego.
9: Maszynę na targach lotniczych ILA w stolicy Niemiec oglądał Michał Krasoń.
11: To najnowsza wersja systemu określanego jako lojalny skrzydłowy. Bezzałogowe samoloty są kompatybilne z myśliwcami takimi jak F-16 czy F-35, a pilot załogowej maszyny może kierować ich działaniami. Chodzi o uzupełnienie możliwości samolotu załogowego. Ponieważ na pokładzie nie ma pilota, można rozłożyć ryzyko działań bojowych, utrudnić przeciwnikowi wybór celu i jednocześnie zwiększyć zasięg obserwacji dzięki dodatkowym sensorom. Mówił mi Glenn Ferguson z Boeinga. Takie maszyny latają obecnie w Australii, ale wkrótce mogą trafić także do Europy. Zainteresowanie ich zakupem wyrażają m.in. Niemcy. Z Berlina Michał Krasoń.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: Do końca piątku już możliwe przejaśnienia. Niestety potem znów się zachmurzy w północnej części województwa śląskiego, zacznie padać deszcz i właściwie zostanie z nami aż do przedpołudnia. Przejaśnienia na zmianę z przelotnymi opadami będą właściwie występowały jutro do końca dnia. Temperatura dosyć wyrównana w Częstochowie, Lublińcu czy Kłobucku i w Radomsku. 20 stopni Celsjusza. Tyle maksymalnie mają jutro wskazywać termometry.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: Piątkowy wieczór i taneczne radio. I po co dużo mówić? Wystarczy tylko przypomnieć, że mamy 12 czerwca. Łukasz Tymków, jestem z wami. I już zaczynam grać dla was takie utwory, które wprawią was w doskonały nastrój.
1: Muzyka wybrana dla siebie. Radio Jura.

0: Do takich gwiazd międzynarodowych jak Alan Walker czy Meghan Trainor we współpracy z Tripsem, czyli tak naprawdę Mikołajem Maciejem Trybulcem, doszedł też Mikolas. No i wyszło, jak słyszeliście, naprawdę bardzo dobrze. Równie dobrze wyszedł remix zrobiony przez Meduzę przeboju Save My Love. To Kygo i Khalid and Griffin już za chwilę u nas.
1: Taneczne Radio Jura.

Są tacy wykonawcy, na których zawsze można liczyć i właśnie to jest Purple Disco Machine, które przed chwilą usłyszeliście u nas. Już za moment pojawi się Faithless, ale to nie będzie słynna Insomnia, tylko New Religion.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.

Kto z was wychowywał się na muzyce lat 90. Już niedługo usłyszył u nas Culture Beat, to będzie słynny Mr. Vain, a już teraz takie lekkie nawiązanie do klimatu lat 80. i tamtych.

Radio Jura. Bring the

0: Były takie czasy, że w klubach muzycznych wróć, w dyskotekach, wtedy tak się na to mówiło, grano na przykład takie zespoły jak Offspring. I tak też stanie się u nas. Już za chwilę, przed 21 pojawi się też ikona lat 90. ICMC, będą też bardziej współczesne kawałki.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina, USA, Paragwaj. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money.
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los.
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: Po reklamie.

0: To Naczyte Radio na chwilę hamuje, ale wszystko znów rozkręci się na dobre. Po 21:00 będziemy mieli dla Was specjalnie zmiksowane kawałki, które na pewno wprawią Was w dobry nastrój. A już za chwilę wiadomości.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: Po reklamie.
0: Słuchajcie Tanecznego Radia. Minęła 21:00, teraz czas na wiadomości.
7: W przyszłym roku rząd chce wybrać partnera do budowy drugiej elektrowni atomowej w Polsce.
8: Rok później wybrana zostanie jej lokalizacja. Ministerstwo Energii zaprezentowało aktualizację programu polskiej energetyki jądrowej.
7: Igor Skrzypek, a co zakłada plan na pierwszą?
9: Tu bez kluczowych zmian, zgodnie ze zaktualizowanym programem, elektrownia w gminie Choczewo na Pomorzu zacznie komercyjnie produkować energię w 2036 roku. Budowa drugiej ma ruszyć w roku 2032, a jej pierwszy blok będzie w gotowości do działania w 2040.
10: Preferowane lokalizacje Bełchatów, Konin, Kozienice, Płaniec.
9: Czyli, jak mówi wiceminister energii Wojciech Wrochna, lokalizacje skierowane bardziej na południe Polski. Tam operuje Polska Grupa Energetyczna. Według resortu może ona odegrać istotną rolę w inwestycji. Zaktualizowany program polskiej energetyki jądrowej musi jeszcze zostać przyjęty przez Radę Ministrów. Stanie się to prawdopodobnie w lipcu.
8: Na mundialu wieczorem w Toronto mecz Kanada kontra Bośnia i Hercegowina.
7: O Bośniaków, którzy w barażach o mistrzostwa pokonali Włochów. Patryk Serwański pytał bramkarza Zagłębia Lubin Jasmina Buricia.
11: Czuję, że Bośnia na tym mundiale może być tym czarnym koniem. Myślę, że ten zespół złapał taką pozytywną energię, złapał pewną siebie. Jest dużo młodych zawodników, którzy w tym momencie szalają i myślę, że...
8: Początek meczu o 21:00.
7: A w nocy pierwsze spotkanie na mundialu rozegrają Amerykanie.
8: Z Paragwajem.
7: 12 talentowanych wokalistów z niepełnosprawnościami z całej Polski usłyszymy jutro podczas wielkiego finału 18. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki w Krakowie.
8: Wystąpią z gwiazdami polskiej sceny na rynku głównym. Wśród finalistek jest m.in. Oliwia Mielcarek.
12: To jest mieszanka wybuchowa emocji. Jestem i szczęśliwa, ale zarazem też zestresowana. Sama jak słucham wielu wykonań, jestem pod wielkim wrażeniem po prostu tego, jak młode osoby świetnie się śpiewają, się dobrze prezentują. Nie możemy się wszyscy doczekać już tej soboty, spotkania z gwiazdami i samemu bycia gwiazdą w sumie na tej scenie już w sobotę.
7: My też nie możemy się doczekać. A wokalistom z niepełnosprawnościami będą towarzyszyć Alicja Majewska, Julia Pietrucha, Katarzyna Sochacka,
8: a także Krzysztof Cugowski, Ralf Kamiński oraz Igo, czyli Igor Walaszek.
7: Początek koncertu finałowego Zaczarowanej Piosenki w sercu Krakowa jutro o 18:00.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: Do końca dnia nie powinno już padać w północnej części województwa śląskiego. Nad ranem jednak znów pojawią się przelotne deszcze. Momentami mogą być intensywne. Przed południem możliwe też przejaśnienia. Natomiast ogólnie sobota upłynie raczej pod znakiem zachmurzenia dużego i przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna będzie wynosiła od 20 stopni w Częstochowie do 21 w Lublińcu.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: Piątkowe Taneczne Radio 12 czerwca. Łukasz Tymków zapraszam na kolejną godzinę. Tym razem zacznie ją człowiek, który zgromadził ostatnio na Stadionie Śląskim 90 tysięcy fanów. To Dawid Podsiadło.

0: niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
3: Dziś co prawda piątkowy wieczór, a my przypomnimy sobie gorączkę sobotniej nocy. Będzie można wczuć się w klimat dyskoteki z końca lat 70., bo na początek tego setu imprezowego Bee Gees, ale znajdzie się w nim też doskonale zmiksowany Enrique Iglesias.

0: Słoneczne. Radio Jura.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.
5: To Taneczne Radio i tym razem będzie bardziej klubowo. Wśród doskonale zmiksowanych hitów pojawi się coś, co od lat jest niemal hymnem tanecznym. To będzie CNC Music Factory. Zaczniemy jednak od rozgrzewki z coverem piosenki, która ma chyba najwięcej przeróbek w historii. Stand by.

0: Słoneczne, Radio Jura.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
3: Właśnie minęła 22. Zapraszam na wiadomości.
4: Kraje Unii Europejskiej zgodziły się na nowe regulacje zwiększające prawa pasażerów. Katarzyna Szymańska-Borginow.
5: Odszkodowania za opóźnienia lotu będą już po 3 godzinach opóźnienia. Od 250 euro do 600. Linie lotnicze będą miały obowiązek powiadomić pasażera mailowo o możliwości uzyskania odszkodowania w ciągu 90 godzin od zdarzenia. Ponadto będzie zakaz pobierania dodatkowych opłat za to, że członkowie rodziny usiądą w samolocie obok siebie. Nowe prawo wprowadza także zakaz ukrytych opłat za bagaż podręczny, a także zakazuje anulowania biletów powrotnych przy niewykorzystaniu pierwszego odcinka. W poniedziałek porozumienie muszą jeszcze zaakceptować eurodeputowanie, ale z moich informacji wynika, że nie będzie z tym problemu.
4: Iran zachowuje się nieuczciwie i nie działa w dobrej wierze, ogłosił prezydent USA.
6: Wczoraj Donald Trump poinformował, że Waszyngton osiągnął z Teheranem porozumienie, które ma zostać wkrótce podpisane.
4: Według amerykańskiego przywódcy na treść umowy ramowej zgodził się irański lider Mojtaba Khamenei.
6: I jednak irańskie władze oficjalnie tego nie potwierdziły.
4: Warunki, jakie Iran ujawnił kłamliwym mediom, nie mają nic wspólnego z tymi uzgodnionymi na piśmie.
6: Oznajmił dziś Donald Trump w serwisie społecznościowym Truth Social.
4: Zamieszanie pogłębił jeszcze irański minister spraw zagranicznych. Abbas Araghchi w reakcji na wpis Trumpa zapewnił, że nigdy nie było bliżej do porozumienia o zakończeniu wojny. Brytyjski premier Keir Starmer zamierza walczyć o pozostanie na stanowisku.
6: Wbrew apelom części własnej partii, by podał się do dymisji.
4: Kryzys rządowy pogłębił się po rezygnacji ministrów obrony i sił zbrojnych w proteście przeciwko niedofinansowaniu armii.
6: Jak donosi Bogdan Frymorgan, to kolejny cios dla reputacji premiera.
7: Listy rezygnacyjne obu ministrów nie mogły być bardziej oskarżycielskie w tonie. Według nich premier Keir Starmer nie potrafi zapewnić Wielkiej Brytanii bezpieczeństwa i oczekuje od żołnierzy poświęcenia, ale nie chce im dostarczyć odpowiedniego sprzętu. Nie byłem zadowolony z proponowanych inwestycji. Po lekcjach wojny w Ukrainie to wszystko za mało, powiedział w wywiadzie Al Cairns do wczoraj odpowiedzialny w rządzie za siły zbrojne. Nowym ministrem obrony w gabinecie Keira Starmera został Dan Jarvis, weteran wojen w Iraku i Afganistanie. Resort ma nowego szefa, ale problemy finansowe, z którymi będzie się borykał, pozostają te same.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
3: Na północy województwa śląskiego raczej pochmurno, w nocy możliwe jeszcze opady deszczu, przed południem możliwe przejaśnienia, ale później znów przybędą chmury i znowu będzie mokro. Temperatura maksymalna w regionie będzie wynosiła od 19 stopni w Zawierciu, przez 20 w Częstochowie i Kłobucku, do 21 w Lublińcu.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
3: Piątkowy wieczór jeszcze się nie kończy. Przed Wami jeszcze całe mnóstwo doskonale dobranych tanecznych utworów, zarówno tych klasycznych, jak i tych nieco bardziej współczesnych. No a w tej chwili dziękuję Wam za uwagę, Łukasz Tymków. Do usłyszenia, do jutra. Cześć.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.